part of my life.

den Kreislauf. Es tritt der Kreislauf immer der Anschlag.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda, bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy się skończy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Poranny zew, a ja się nazywam Władysław Bałtycki. Mamy dzisiaj 28 maja, to 149 dzień w roku. Do końca pozostaje tego roku 217 dni. Imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Bogurat, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Jaromir, Just, Lucjusz, Łucjusz, Maria, Wiktor, Wilhelm i Wolrad. Wszystkiego najlepszego. W Armenii obchodzą Święto Niepodległości, w Azerbejdżanie proklamację pierwszej demokratycznej republiki, w Etiopii koniec reżimu wojskowego, na Filipinach Dzień Flagi, w Rosji Dzień Służby Granicznej, w Wietnamie oświecenie Buddy. Najbardziej podoba mi się to ostatnie święto. A my w Polsce mieliśmy dwa znaczące wydarzenia według mnie, bo reszta to nic się takiego specjalnego nie wydarzyło. Konkretnie 28 maja w roku 1921 rozpoczęły się pierwsze Międzynarodowe Targi Poznańskie. Z kolei w roku 1975 Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym, zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw. Było to takie rozdrobnienie, jak się patrzyłem na tą mapę administracyjną, to pełno tego było. Czy dla gówniarza, takiego jak ja wtedy, to było znakomicie, bo to były atrakcje były. Mieliśmy województwo ciechanowskie, mieliśmy województwo sieradzkie, tarnowskie. No, takie sytuacje. Co miasto, to województwo. Większość tych miasteczek, które nagle awansowały do rangi miast wojewódzkich, zawdzięczały Gierkowi właśnie to, że uczynił je takie majestatyczne. Potem, jak to wszystko wzięło w łeb, no to pamiętacie, to chyba ze 20 lat temu była poważna afera, który co ma jakie województwo wziąć, a już czytałem gdzieś, że mają być dodatkowe trzy województwa częstochowskie i tam jeszcze jakieś. Mają te mapy administracyjne trochę się zmienić. No zobaczymy, co z tego będzie. Mamy oprócz tego jeszcze dzisiaj tak, dzień bez prezerwatywy, powtarzam, bez prezerwatywy, Światowy Dzień Raka Krwi, Światowy Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki i Dzień Amnesty International. Kto obchodzi Dzień Higieny podczas miesiączki, albo kto obchodzi Dzień bez prezerwatywy? No, to trzeba być nieźle szajbniętym. Światowy Dzień Hamburgera rozumiem, ale ta reszta... Słuchamy następujących utworów. Na początek zespół punkowy z Azerbejdżanu, Sad Clowns. Utwór nazywa się Rise and Die. No, ostra sprawa. Dalej Tom Waits wykona piosenkę Black Market Baby. Velvet Condom, tak nazywa się ta grupa, wykona utwór Kalter Lippenstift. Nie wiem, co to jest.

28 maja. Co wydarzyło się na świecie tego dnia? W 585 roku przed naszą erą, w czasie bitwy nad rzeką Halis pomiędzy Aliatesem z Lidii a królem Medów Kiaksaresem, miało miejsce przewidziane przez Talesa z Miletu całkowite zaćmienie słońca, które skłoniło obie strony do zawarcia pokoju. Może by teraz coś takiego wymyśleć, o czym tłumy nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia i nie wszyscy władcy też. Na przykład Putin nie wie, że coś tam się będzie działo. I wcisnąć mu taki kit, żeby spieprzał za swoje granice, albo w ogóle, żeby spieprzał z tego świata. Niestety, wszystko już odkryto, wszystko naleziono, a my i tak guzik wiemy. W roku 1742 w Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki. W 1911 roku znaleziono zwłoki pierwszej ofiary nigdy nieustalonego seryjnego mordercy zwanego rozprowaczem z Atlanty, który do końca roku zamordował co najmniej 15 czarnoskórych dziewcząt i młodych kobiet. Oczywiście to wszystko się działo w Stanach Zjednoczonych. Nie mylić z Kubą rozprowaczem, który operował w Londynie. W roku 1935 dokonano oblotu myślictwa Messerschmitt Bf 109. Tak, to ten myśliwiec, który potem się przyczynił do II wojny światowej. W roku 1937 założono niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen. Oni też się przyłożyli do II wojny światowej, mało powiedziawszy, wzbogacili się nawet na tym wszystkim. Wiele przedsiębiorstw niemieckich się wzbogaciło. Wspomniany Volkswagen, Aspirina, czyli Bayer się zgromadził. Nie mówię już o Hugo Bossie, który zaprojektował stroje dla niemieckiej armii. W roku 1952 Greczynki uzyskały co? Prawa wyborcze. Nam się wszystkim wydaje, że to wszystko jest tak już od dawna, że wszyscy mogli głosować, wszyscy mogli się wypowiadać, wszyscy mogli protestować. Nie. Szwajcaria w ogóle swoim kobietom dała prawo wyborcze bodajże w 70. latach XX wieku, więc jeszcze lepiej. A wydawałoby się, że takie światłe kraje, demokracja. W roku 1961 po poznaniu z prasy sprawy dwóch studentów portugalskich z Coimbry, skazanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność za czasów dyktatury Antonio de Oliveira Salazara, brytyjski prawnik Peter Benenson opublikował w londyńskim tygodniku The Observer artykuł Zapomniani więźniowie, który spotkał się z dużym odzewem, co zainspirowało go do założenia organizacji Amnesty International. W roku 1987 lecący z Helsinek samolotem turystycznym Cessna 172 19-letni zachodnio-niemiecki pilot Matthias Rust przekroczył nielegalnie radziecką granicę i pomimo wykrycia przez obronę przeciwlotniczą doleciał do Moskwy i wylądował w pobliżu Placu Czerwonego, a właściwie na Placu Czerwonym. To była słynna sytuacja. Chłopak został skazany na 4 lata ciężkich robót. Odsiedział 1 rok. Jako obronę przyjął linię taką, że on chciał uświadomić przywódcom tego świata, że należy żyć w pokoju. No, jest to dobra linia obrony, ale niewystarczająca dla Rosjan. Cud, że go nie zastrzelili. Oni lecieli przez pewien czas, myśliwce go asekurowały i leciały z tym samolocikiem. To, że on przeżył, to jaja. I jeszcze moja ulubiona jedna informacyjka. W roku 2011 52,67% spośród głosujących w referendum obywateli Malty opowiedziało się za czym? Za legalizacją rozwodów. I to jest nie do pomyślenia. Rok 2011. Nie wolno się było
rozwodzić na Malcie. To jakaś korba. Religia to jest przede wszystkim wpływ religii. Czego słuchamy teraz? Korn zaśpiewa piosenkę Victimized, dalej grupa Blondie i utwór Contact in Red Square i na koniec grupa Elbow w utworze Grounds for Divorce.

28 maja w 1996 roku Dave Kehen z Depeche Mode został, właściwie Dave Kehen z Depeche Mode został znaleziony nieprzytomny w hotelu w Los Angeles i trafił do szpitala, gdzie został poddany odtruciu po przedawkowaniu narkotyków. Wokalista po wyzdrowieniu został aresztowany pod zarzutem posiadania heroiny i kokainy. Takiego sobie zrobił koktajla, który go mało nie zmiótł z tego świata. Aczkolwiek nie wiem, czy on czasem nie chciał. Miał wtedy problemy natury miłosnej i egzystencjalnej, więc licho go tam wie. W 1949 roku w Webster w stanie Nowy Jork rodziła się Wendy Orlean Williams, amerykańska wokalistka i autorka tekstów. Wendy O. Williams znana jest przede wszystkim z występu w rockowym zespole Plasmatics, którego była członkinią w latach 78-88. Zmarła w kwietniu 1998 roku. W 1961 roku w Birmingham w Anglii urodził się Roland Gift, wokalista grupy Fine Young Cannibals. W roku 1959 w Podcole w południowej Walii urodził się Steve Strange, właściwie Steve John Harrington, frontman i wokalista grupy Visage, uważany za prekursora stylu New Romantic. Czego sobie teraz posłuchamy? Grupa Depeche Mode i utwór Don't Say You Love Me, potem grupa The Plasmatics w utworze Stop, następnie Fine Young Cannibals zaśpiewa piosenkę She Drives Me Crazy, potem grupa Visage i Fade to Grey.

1953 roku urodził się Bogdan Kowalewski, gitarzysta basowy, współpracujący z grupą Manam i Tadeuszem Nalepą. Cały wysyp urodzin. Wczoraj podawałem urodziny dwóch innych członków zespołu, Pawła Markowskiego i Olesińskiego, a dzisiaj Kowalewski. Tam niezłe imprezy musiały się odbywać właśnie z końcem maja. W 1963 roku urodził się Gavin Harrison, brytyjski perkusista, członek zespołów Porcupine Tree i King Crimson. W 1970 roku urodził się Andreas Krapp, niemiecki gitarzysta, członek zespołu OMP. Czego sobie teraz posłuchamy? Grupa Manam i utwór Się ściemnia, potem Porcupine Tree i utwór Blackest Eyes. Grupa UMP w utworze Labyrinth.

0: raus, links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus.
1: W 1972 roku urodził się Oleksandr Położyński, ukraiński wokalista, lider zespołu Tartak. W roku 1965 urodził się Chris Bellew, amerykański wokalista, autor tekstów, basista rocka alternatywnego, członek zespołu The Presidents of the United States. Urodził się w Seattle w stanie Waszyngton. W roku 1970 urodził się Mark Richardson, perkusista brytyjskiego zespołu Skanganansy. A w roku 1955 urodził się John McGeoch, szkocki gitarzysta, członek zespołu Magazine. Zmarł we śnie w marcu 2004 roku w wieku 49 lat. Czego sobie teraz posłuchamy? Tartak, utwór Czarnomorec, The Presidents of the United States of America w utworze Lamp, potem Skanganansy i The Skunk Heads i na koniec grupa Magazine w utworze Because You're Frightened. Żegna Was wszystkich, Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Europejczycy zamieszkujący w Afryce Południowej przybyli tu jako emigranci. Zostali obywatelami południowoafrykańskimi i sprawowali kontrolę nad czynnościami urzędników zatrudnionych w urzędach państwowych. Ale oto na scenie zjawili się autokraci z Azji i ludność indyjska znalazła się między młotem a kowadłem. Doznałem na własnej skórze próbki tej autokracji. Wezwano mnie do stawienia się u pewnego urzędnika, rodem z Ceylonu, pełniącego funkcję naczelnika Departamentu do Spraw Ludności Przybywającej do Transwalu. Muszę dodać parę słów wyjaśnienia, aby nie podejrzewano mnie o to, że przesadzam, używając w tym przypadku słowa wezwano mnie. Nie otrzymałem żadnego pisemnego wezwania. Przywódcy miejscowych Indusów dość często odwiedzają w sprawach służbowych owych przybyłych z Azji urzędników. W liczbie tych działaczy indyjskich znajdował się również nieżyjący już Szedh Tieb Haji Khan Mahomed. Naczelnik departamentu zapytał go, kim jestem i w jakim celu tu przyjechałem. Jest to nasz doradca, odpowiedział Szedh Tieb, i przybył tu na nasze wezwanie. W takim razie, po co my tu jesteśmy? Czy nie dość bronimy waszych interesów? Cóż może wiedzieć Gandhi o tutejszych warunkach życia? Zadawał mu ów autokrata jedno pytanie po drugim. Szedh Tieb odpowiedział, jak umiał najlepiej. Oczywiście, po to tu jesteście, ale Gandhi to nasz człowiek. Zna nasz język i rozumie nas. Wy jesteście tylko urzędnikami. Sahib polecił Szedhowi Tiebowi, by mnie przyprowadził do niego. Przyszedłem więc do owego dygnitarza wraz z Szedhem i innymi Indusami. Nikogo z nas nie proszono, byśmy usiedli. Wszyscy staliśmy. Co pana sprowadza do nas? Zapytał dygnitarz, zwracając się do mnie. Przybyłem tu wezwany przez moich rodaków, by służyć im swoją radą? Odpowiedziałem. A czy panu nie jest wiadome, że nie ma pan prawa przyjeżdżać tutaj? Zezwolenie, jakie pan otrzymał, zostało panu wydane przez pomyłkę. Nie możemy pana uważać za zamieszkałego tutaj Indusa. Musi pan wrócić do domu. Nie może pan tu również czekać na przybycie ministra Chamberlaina. Do obrony interesów miejscowej ludności indyjskiej został utworzony specjalny departament azjatycki. Może pan odejść. To mówiąc, pożegnał mnie, nie dając mi nawet możliwości odpowiedzenia. Towarzyszących mi Indusów zatrzymał jeszcze, zbeształ ich i poradził, aby mnie czym prędzej wyprawili w powrotną drogę. Moi przyjaciele wrócili ogromnie zmartwieni. Znaleźliśmy się w zgoła nieprzewidzianej sytuacji. Przełknięta obelga. Bardzo cierpiałem z powodu doznanej obelgi. Wobec tego jednak, że w przeszłości musiałem przełknąć niejedną, przyzwyczaiłem się już nieco do tego. Postanowiłem przejść nad tą ostatnią do porządku dziennego i przedsięwziąć pewne kroki, jakie mi dyktowała obiektywna ocena sytuacji. Byliśmy w posiadaniu listu kierownika Departamentu Azjatyckiego, w którym było powiedziane, że wobec tego, iż już widziałem się z ministrem Chamberlainem w Durbanie, uznano za wskazane skreślenie mojego nazwiska z listy delegacji, która miała go tu powitać. Ten list wytrącił z równowagi ludzi, z którymi współpracowałem. Została wysunięta propozycja, byśmy zaniechali wysłania jakiejkolwiek delegacji. Zwróciłem wtedy uwagę na niezmiernie przykrą sytuację, w której mogłoby się wskutek tego znaleźć całe miejscowe społeczeństwo indyjskie. Jeżeli nie przedstawicie ministrowi Chamberlainowi swojej sprawy, tłumaczyłem im, będzie wyglądało na to, że w ogóle nie macie mu nic do powiedzenia. Ostatecznie wasza petycja ma być wręczona na piśmie i jest już przygotowana. Nie chodzi przecież o to, czy zostanie odczytana przeze mnie, czy też przez kogoś innego. Minister Chamberlain nie będzie się wdawał z nami w dyskusję. Obawiam się, że będziemy niestety musieli przełknąć tę obelgę. Zaledwie skończyłem mówić, kiedy Szed Tieb zawołał. Czy obelga, jaka spotkała pana, nie jest obelgą dla całego naszego społeczeństwa? Czy możemy zapomnieć o tym, że pan reprezentuje nas wszystkich? To wszystko jest prawdą, odrzekłem, ale niestety nawet całe nasze społeczeństwo musi przełknąć podobną obelgę. Czy widzicie jakieś inne wyjście? Niech się dzieje, co chce. Nie widzę powodu, abyśmy mieli połykać nowe obelgi. Nic gorszego nie może nas już spotkać. Co mamy do stracenia? Odparł Szed Tieb. Była to dumna odpowiedź, ale jaki był z niej pożytek? Zdawałem sobie sprawę z ograniczonych możliwości naszej gminy. Uspokoiłem przyjaciół i poradziłem im, aby na moje miejsce obrali Mr. George'a Godfreya, indyjskiego adwokata. Na czele delegacji stanął więc Mr. Godfrey. Minister Chamberlain poruszył w swojej odpowiedzi sprawę skreślenia mojej osoby. Czy zamiast wysłuchiwać raz po raz tych samych delegatów, nie lepiej jest mieć do czynienia z kimś nowym? Mówił Chamberlain, usiłując w ten sposób załagodzić zadany nam cios. Wszystko to nie załatwiało jednak całego zagadnienia i przysporzyło sporo pracy zarówno gminie, jak i mnie osobiście. Musieliśmy zaczynać od początku. Gandhi, to z waszej inicjatywy nasza gmina pośpieszyła z pomocą podczas wojny. I oto jakie są rezultaty, szydzili niektórzy, ale nie odnosiło to żadnego skutku. Nie żałuję bynajmniej udzielanych gminie rad, odpowiedziałem. Spełniliśmy jedynie nasz obowiązek. Nie oczekujemy żadnej nagrody za naszą pracę. Jestem bowiem przekonany, że każdy dobry uczynek w rezultacie przynosi dobre owoce. Zapomnijmy o przeszłości i zajmijmy się obowiązkami, które na nas czekają. Pozostali przyjaciele przyznali mi rację. Następnie dodałem. Prawdę mówiąc, praca, dla której mnie wezwaliście, jest właściwie już skończona. Sądzę jednak, że nie powinienem jeszcze opuszczać Transwalu, nawet jeżeli mi pozwolicie wrócić do domu. Zamiast kierować, jak dotychczas, naszymi sprawami z Natalu, muszę to obecnie robić tu, na miejscu. Nie mogę myśleć o wcześniejszym powrocie do Indii niż za rok. A na razie muszę postarać się o wpisanie mnie na listę adwokatów mających prawo stawać przed Sądem Najwyższym w Transwalu. Mam nadzieję, że damy sobie radę z nowo utworzonym departamentem. Jeżeli tego nie zrobimy, naszej ludności grozi wysiedlenie z tego kraju, nie mówiąc już o tym, że będzie po prostu obrabowana. Codziennie będą nas spotykały nowe obelgi. To, że minister Chamberlain odmówił przyjęcia mnie i jego urzędnik mnie obraził, jest niczym w porównaniu z upokorzeniem całego naszego społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić, na jak okropne życie bylibyśmy narażeni w przyszłości. Puściłem więc w ruch wszystkie sprężyny. Porozumiałem się z Indusami zamieszkałymi w Pretorii oraz w Johannesburgu i ostatecznie postanowiłem zainstalować swą kancelarię adwokacką w Johannesburgu. Nie miałem pewności, czy zostanę wpisany na listę obrońców przy Sądzie Najwyższym w Transwalu. Jednak izba adwokacka nie sprzeciwiła się i sąd wydał zezwolenie. Znalezienie w odpowiedniej dzielnicy lokalu kancelarię nie było łatwe dla adwokata Indusa. Nawiązałem jednak bliskie stosunki z Mr. Richem, jednym z miejscowych kupców. Dzięki pośrednictwu pewnego znanego mu agenta mieszkaniowego udało mi się znaleźć w sądowej dzielnicy miasta odpowiednie pomieszczenie dla swojej kancelarii, gdzie rozpocząłem pracę zawodową. Ożywczy duch poświęcenia. Zanim opowiem o walce, jaką osiedleńcy indyjscy w Transwalu toczyli o zdobycie należnych im praw oraz o ich perypetiach z Departamentem Azjatyckim, muszę powrócić do niektórych specyficznych cech właściwych memu życiu. Dotychczas istniało we mnie sprzeczne pragnienie. Nad potrzebą ponoszenia ofiar kosztem własnego życia

0: ludzkiego są niepewne. My w Ameryce traktujemy sprawę ubezpieczenia jako powinność niemal religijną. Może mi się uda namówić pana do podpisania niewielkiej polisy. Dotychczas bardzo ozięble traktowałem wszystkich agentów ubezpieczeniowych, z jakimi się stykałem w Afryce Południowej i w Indiach. Sądziłem bowiem, że ubezpieczenie życia jest wyrazem strachu i niewiary w Boga. Tym razem jednak uległem pokusie w osobie amerykańskiego agenta. Kiedy przedstawił mi swoje argumenty, przed oczyma stanął mi obraz mojej żony i dzieci. Człowieku, powiedziałem do siebie, przecież to ty sprzedałeś większość kosztowności należących do twojej żony. Jeżeli cię spotka jakieś nieszczęście, cały ciężar utrzymania twojej żony i dzieci spadnie na twego biednego brata, który z taką szlachetnością spełniał wobec ciebie rolę twego ojca. Co ty byś na to powiedział? Te oraz temu podobne argumenty sprawiły, że podpisałem polisę ubezpieczającą mnie na 10 tysięcy rupii. Kiedy jednak mój tryb życia w Afryce Południowej uległ zmianie, zmienił się również mój pogląd na tę sprawę. Wszystko, co czyniłem wówczas, w tych chwilach prób, podejmowane było w imię Boga i służenia Jemu. Nie wiedziałem wtedy, jak długo pozostanę w Afryce Południowej. Obawiałem się, że może nigdy już nie będę mógł powrócić do Indii. Postanowiłem więc sprowadzić żonę i dzieci i zarabiać tyle, aby utrzymać ich wszystkich. Po powzięciu tego planu zacząłem żałować, że podpisałem polisę i wstyd mi było, że dałem się złapać w sieci agenta. Rozumowałem wtedy w ten oto sposób. Jeżeli mój brat jest istotnie w takiej sytuacji, w jakiej był mój ojciec, w takim razie, gdyby zaszła ta ewentualność, nie będzie uważał obowiązku utrzymania mojej żony za nadmierny ciężar. Skąd zresztą mogę mieć pewność, że śmierć zabierze mnie przed innymi? Prawdziwym opiekunem mojej rodziny nie jestem ani ja, ani nie byłby nim mój brat, lecz Wszechmogący. Ubezpieczając swoje życie, pozbawiłem moją żonę i dzieci wiary w ich własne siły. Dlaczego sądzę, że oni sami nie potrafią dbać o siebie? A jaki jest w takich razach los ogromnej liczby ubogich rodzin na świecie? Dlaczego miałbym nie zaliczać mojej do takich właśnie rodzin? Mnóstwo podobnych myśli błąkało mi się po głowie. Nie byłem jednak zdolny do natychmiastowego przeciwstawienia się im. Pamiętam jedynie, że ostatnią ratę ubezpieczeniową zapłaciłem w Afryce Południowej. Rozmaite inne okoliczności sprzyjały ponadto kierunkowi, jaki przybrały wtedy moje myśli. Podczas pierwszego pobytu w Afryce Południowej pozostawałem pod dużym wpływem, w znaczeniu religijnym, nauki chrześcijańskiej. Tym razem wpływ ten umocnił się jeszcze bardziej dzięki obcowaniu z teozofami. Mr. Rich był teozofem i przez niego nawiązałem stosunki z towarzystwem teozoficznym w Johannesburgu. Nigdy zresztą nie zostałem jego członkiem z powodu rozbieżności, jakie zachodziły pomiędzy nami, ale utrzymywałem bliski kontakt niemal ze wszystkimi teozofami. Każdego dnia prowadziliśmy dyskusje na tematy religijne. Odbywały się wspólne czytania książek poruszających tematy teozoficzne, a zdarzało się niekiedy, że nawet zabierałem głos na ich zebraniach. Naczelnym zadaniem teozofii jest krzewienie i utrwalanie idei braterstwa. Prowadziliśmy poważne dyskusje na ten temat, a ja niejednokrotnie krytykowałem członków tego towarzystwa za ich postępowanie, rażąco sprzeczne z głoszonymi przez nich ideałami. Ta praktyka odbiła się i na mnie, przyczyniając się do tego, że spojrzałem w głąb siebie samego.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Brandy Gardner z San Diego

Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po czterech dobach Gardner uznał, że jest Polem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Witam, Władysław Bałtycki. Na żywo, czyli płyty koncertowe. Dziś pragnę przedstawić płytę grupy Radiohead. Grupa nazywa się I Might Be Wrong Live Recordings. To album koncertowy tego angielskiego zespołu, wydany 12 listopada 2001 roku w Wielkiej Brytanii przez Parlophone, a dzień później w Stanach przez Capitol Records. I Might Be Wrong zawiera wykonania piosenek z albumów Radiohead Kid A z roku 2000 i Amnesiac z roku 2001, nagranych podczas ich trasy koncertowej w 2001 roku. Zawiera również akustyczne wykonanie True Love Waits, piosenki, której Radiohead nie wydał aż do albumu A Moon-Shaped Pool w 2016 roku, ponieważ piosenki zostały opracowane poprzez eksperymenty studyjne. Radiohead przearanżował je na potrzeby występów na żywo. I Might Be Wrong otrzymał głównie pozytywne recenzje. Krytycy chwalili występy i aranżacje, ale krytykowali jego zwięzłość i brak wcześniejszych piosenek Radiohead. W serwisie Metacritic, który przyznaje recenzjom krytyków znormalizowaną ocenę na 100, I Might Be Wrong ma średnią ocenę 76 na podstawie 16 recenzji, co wskazuje na ogólnie pozytywne recenzje. Krytyk Entertainment IE Andrew Leach napisał: w przeciwieństwie do większości albumów koncertowych, ten oddaje trochę emocji związanych z byciem tam i przywraca Radiohead ludzki wymiar, któremu groziła ostra utrata. Steven Thompson z The AV Club napisał, że album rzucił nowe światło na Kid A i Amnesiac. W Rolling Stone Johna Wiener opisał go jako wybuchowo surowy, chwaląc kręte wyspiarskie wykonanie Idiotech i pięknie mrożący krew w żyłach wokal Yorka w Like Spinning Plates. Matt LeMay z Pitchfork również pochwalił Like Spinning Plates, mówiąc, że prezentuje wirtuozerię pisania piosenek Radiohead, a nie ich dźwiękową awanturniczość. LeMay powiedział, że wykonanie True Love Waits było absolutnie wspaniałe i że piosenka dorównuje każdej z albumu Radiohead z 97 roku OK Computer. Uważał, że uzasadnia to wydanie albumu koncertowego, podobnie jak Like Spinning Plates. Ted Kessler z New Musical Express chwalił wokal Yorka w True Love Waits jako czysty i prawdziwy. Jednak krytyk Mark Randall uważał, że wykonanie z jęczącym wokalem było gorsze od powszechnie udostępnianej wersji bootlegowej. Napisał: odnosi się wrażenie, że była to piosenka, którą Radiohead wiedziało, że lubią i wiedziało, że lubi ją publiczność, ale zespół nigdy nie doszedł do porozumienia z aranżacją. W końcu poddali się, wydając ją taką, jaka jest. Kilku krytyków uważało, że I Might Be Wrong jest za krótki. Thompson uważał, że zepsuło go charakterystycznie niedogrywające opakowanie i niewytłumaczalna zwięzłość. Randall napisał, że zwięzłość sprawia, że jest to coś w rodzaju rozczarowania, a brak wcześniejszych piosenek Radiohead oznacza, że nie oddaje w żadnym wypadku zakresu prawdziwego koncertu Radiohead. LeMay również skrytykował brak starszych piosenek i powiedział, że album sprawia wrażenie przedmiotu promocyjnego dla Kid A i Amnesiac. Sam Samuelson z All Music zasugerował, że zamiast tego można go było zapakować w Amnesiac jako kompletny pakiet z sesji Kid A, a nie jako kilka rzuconych na siłę wydawnictw. Radiohead opuściło EMI po zakończeniu kontraktu w 2003 roku. W 2007 roku EMI wydało Radiohead Box Set, kompilację albumów nagranych, gdy Radiohead był jeszcze podpisany z EMI, w tym I Might Be Wrong. Radiohead nie miał żadnego udziału w reedycjach, a muzyka nie została zremasterowana. W lutym 2013 roku Parlophone został zakupiony przez Warner Music Group w kwietniu 16 roku w wyniku umowy z grupą handlową Impala Warner Music przekazało katalog Radiohead XL Recordings. Reedycje wydane bez zgody Radiohead zostały usunięte z serwisów streamingowych. W maju 16 roku XL ponownie wydało katalog Radiohead na winylu, w tym I Might Be Wrong. No to przechodzimy teraz do listy utworów. Tak jak mówiliśmy, płyta jest bardzo zwięzła, ma tylko 40 minut i jest tam 8 utworów. The National Anthem, I Might Be Wrong, Morning Bell, Like Spinning Plates, Idiotech, Everything in its Right Place, Dollars Are Cents, True Love Waits. Przebrnąłem to wszystko. Personel, który nagrał tą płytę: Tom Yorke, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood i Philip Selway. Posłuchajmy w takim razie tej płyty, grupa Radiohead, I Might Be Wrong Live Recordings, rok 2001. Radio, qui ne va pas être imité, qu'est-ce qui s'est passé?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska. Jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bunkier na Gibraltarze to jeden z najbardziej znanych i strategicznie ważnych punktów obronnych z czasów międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Znajduje się on na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego na Gibraltarze, w miejscu znanym jako Europa Point. Bunkier został zbudowany w latach 30. XX wieku przez brytyjskie wojska w celu ochrony strategicznie ważnej cieśniny. Został on wykorzystany, kiedy to Gibraltar był kluczowym punktem obrony aliantów na południowym froncie. Bunkier miał bardzo mocną konstrukcję i był wyposażony w różne systemy obronne, takie jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Miał też system łączności, który umożliwiał szybką komunikację między różnymi punktami obrony. Po zakończeniu konfliktu bunkier został zamknięty i opuszczony, jednak w latach 90. XX wieku został on odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie zwiedzając bunkier można zobaczyć wiele oryginalnych elementów oraz wyposażenia, takich jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Jedną z ciekawych faktów związanych z bunkrem na Gibraltarze jest to, że brytyjska armia zamierzała zbudować drugi bunkier o nazwie Victoria II w pobliżu istniejącego już bunkra. Jednak budowa została przerwana prawdopodobnie po tym, jak dokopano się do szczątków Neandertalczyków, a konkretnie do trzech czaszek. Odkrycie to doprowadziło do zmiany planów i przerwania budowy bunkra, a wykopaliska były kontynuowane przez naukowców. Ostatecznie szczątki Neandertalczyków uznano za najstarsze pozostałości człowieka na terenie Gibraltaru. Miały one około 50 tysięcy lat.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łoskotnica pękająca, zwana również Hura crepitans, to niesamowite drzewo o wyjątkowych właściwościach i potencjalnym niebezpieczeństwie. Ten gatunek pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, a jego unikalna strategia rozprzestrzeniania nasion zasługuje na szczególną uwagę. Łoskotnica pękająca jest znana z unikalnych owoców, które dojrzewając pękają z głośnym trzaskiem. Nasiona są wyrzucane z prędkością aż 70 metrów na sekundę, co jest równoznaczne z prędkością 250 km na godzinę. Ta niesamowita dynamika pozwala nasionom rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, nawet do 100 metrów. To naturalne zjawisko stanowi przykład eksplozji ewolucyjnej w roślinach. Drzewo to jednak nie jest tylko fascynującym zjawiskiem natury. Pień oraz główne gałęzie łoskotnicy

Kotnicy pękającej pokryte są stożkowatymi cierniami. Co więcej, cała roślina zawiera trujący sok mleczny. Kontakt z nim może wywołać podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach, jeśli sok ten dostanie się do oczu, może prowadzić nawet do ślepoty. Łoskotnica stanowi przypomnienie o tym, że piękno natury często wiąże się jej z surowością. Takie drzewo pokazuje, jak rośliny wykorzystują niezwykłe mechanizmy do obrony przed roślinożercami i skutecznego rozprzestrzeniania się. Roślina to fascynujący przykład ewolucji, który jednocześnie przypomina o niebezpieczeństwach, które mogą czaić się w niepozornych roślinach. Ta roślina właśnie będąca zarówno piękna, jak i niebezpieczna, jest niezaprzeczalnym dowodem na niesamowitą siłę i złożoność natury.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

present.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Europejczycy zamieszkujący w Afryce Południowej przybyli tu jako emigranci. Zostali obywatelami południowoafrykańskimi i sprawowali kontrolę nad czynnościami urzędników zatrudnionych w urzędach państwowych. Ale oto na scenie zjawili się autokraci z Azji i ludność indyjska znalazła się między młotem a kowadłem. Doznałem na własnej skórze próbki tej autokracji. Wezwano mnie do stawienia się u pewnego urzędnika, rodem z Ceylonu, pełniącego funkcję naczelnika Departamentu do Spraw Ludności Przybywającej do Transwalu. Muszę dodać parę słów wyjaśnienia, aby nie podejrzewano mnie o to, że przesadzam, używając w tym przypadku słowa wezwano mnie. Nie otrzymałem żadnego pisemnego wezwania. Przywódcy miejscowych Indusów dość często odwiedzają w sprawach służbowych owych przybyłych z Azji urzędników. W liczbie tych działaczy indyjskich znajdował się również nieżyjący już Szeth Tieb Haji Khan Mahomed. Naczelnik departamentu zapytał go, kim jestem i w jakim celu tu przyjechałem. Jest to nasz doradca, odpowiedział Szeth Tieb i przybył tu na nasze wezwanie. W takim razie, po co my tu jesteśmy? Czy nie dość bronimy waszych interesów? Cóż może wiedzieć Gandhi o tutejszych warunkach życia? Zadawał mu ów autokrata jedno pytanie po drugim. Szeth Tieb odpowiedział, jak umiał najlepiej. Oczywiście, po to tu jesteście, ale Gandhi to nasz człowiek. Zna nasz język i rozumie nas. Wy jesteście tylko urzędnikami. Sahib polecił Szethowi Tiebowi, by mnie przyprowadził do niego. Przyszedłem więc do owego dygnitarza wraz z Szethem i innymi Indusami. Nikogo z nas nie proszono, byśmy usiedli. Wszyscy staliśmy. — Co pana sprowadza do nas? — zapytał dygnitarz, zwracając się do mnie. — Przybyłem tu wezwany przez moich rodaków, by służyć im swoją radą? — odpowiedziałem. — A czy panu nie jest wiadome, że nie ma pan prawa przyjeżdżać tutaj? Zezwolenie, jakie pan otrzymał, zostało panu wydane przez pomyłkę. Nie możemy pana uważać za zamieszkałego tutaj Indusa. Musi pan wrócić do domu. Nie może pan tu również czekać na przybycie ministra Chamberlaina. Do obrony interesów miejscowej ludności indyjskiej został utworzony specjalny departament azjatycki. Może pan odejść. To mówiąc, pożegnał mnie, nie dając mi nawet możliwości odpowiedzenia. Towarzyszących mi Indusów zatrzymał jeszcze, zbeształ ich i poradził, aby mnie czym prędzej wyprawili w powrotną drogę. Moi przyjaciele wrócili ogromnie zmartwieni. Znaleźliśmy się w zgoła nieprzewidzianej sytuacji. Przełknięta obelga. Bardzo cierpiałem z powodu doznanej obelgi. Wobec tego jednak, że w przeszłości musiałem przełknąć niejedną, przyzwyczaiłem się już nieco do tego. Postanowiłem przejść nad tą ostatnią do porządku dziennego i przedsięwziąć pewne kroki, jakie mi dyktowała obiektywna ocena sytuacji. Byliśmy w posiadaniu listu kierownika Departamentu Azjatyckiego, w którym było powiedziane, że wobec tego, iż już widziałem się z ministrem Chamberlainem w Durbanie, uznano za wskazane skreślenie mojego nazwiska z listy delegacji, która miała go tu powitać. Ten list wytrącił z równowagi ludzi, z którymi współpracowałem. Została wysunięta propozycja, byśmy zaniechali wysłania jakiejkolwiek delegacji. Zwróciłem wtedy uwagę na niezmiernie przykrą sytuację, w której mogłoby się wskutek tego znaleźć całe miejscowe społeczeństwo indyjskie. Jeżeli nie przedstawicie ministrowi Chamberlainowi swojej sprawy, tłumaczyłem im, będzie wyglądało na to, że w ogóle nie macie mu nic do powiedzenia. Ostatecznie wasza petycja ma być wręczona na piśmie i jest już przygotowana. Nie chodzi przecież o to, czy zostanie odczytana przeze mnie, czy też przez kogoś innego. Minister Chamberlain nie będzie się wdawał z nami w dyskusję. Obawiam się, że będziemy niestety musieli przełknąć tę obelgę. Zaledwie skończyłem mówić, kiedy Szed Tieb zawołał. Czy obelga, jaka spotkała pana, nie jest obelgą dla całego naszego społeczeństwa? Czy możemy zapomnieć o tym, że pan reprezentuje nas wszystkich? To wszystko jest prawdą, odrzekłem, ale niestety nawet całe nasze społeczeństwo musi przełknąć podobną obelgę. Czy widzicie jakieś inne wyjście? Niech się dzieje, co chce. Nie widzę powodu, abyśmy mieli połykać nowe obelgi. Nic gorszego nie może nas już spotkać. Co mamy do stracenia? Odparł Szed Tieb. Była to dumna odpowiedź, ale jaki był z niej pożytek? Zdawałem sobie sprawę z ograniczonych możliwości naszej gminy. Uspokoiłem przyjaciół i poradziłem im, aby na moje miejsce obrali Mr. George'a Godfreya, indyjskiego adwokata. Na czele delegacji stanął więc Mr. Godfrey. Minister Chamberlain poruszył w swojej odpowiedzi sprawę skreślenia mojej osoby. Czy zamiast wysłuchiwać raz po raz tych samych delegatów, nie lepiej jest mieć do czynienia z kimś nowym? Mówił Chamberlain, usiłując w ten sposób załagodzić zadany nam cios. Wszystko to nie załatwiało jednak całego zagadnienia i przysporzyło sporo pracy zarówno gminie, jak i mnie osobiście. Musieliśmy zaczynać od początku. Gandhi, to z waszej inicjatywy nasza gmina pośpieszyła z pomocą podczas wojny. I oto jakie są rezultaty? Szydzili niektórzy, ale nie odnosiło to żadnego skutku. Nie żałuję bynajmniej udzielanych gminie rad, odpowiedziałem. Spełniliśmy jedynie nasz obowiązek. Nie oczekujemy żadnej nagrody za naszą pracę. Jestem bowiem przekonany, że każdy dobry uczynek w rezultacie przynosi dobre owoce. Zapomnijmy o przeszłości i zajmijmy się obowiązkami, które na nas czekają. Pozostali przyjaciele przyznali mi rację. Następnie dodałem. Prawdę mówiąc, praca, dla której mnie wezwaliście, jest właściwie już skończona. Sądzę jednak, że nie powinienem jeszcze opuszczać Transwalu, nawet jeżeli mi pozwolicie wrócić do domu. Zamiast kierować, jak dotychczas, naszymi sprawami z Natalu, muszę to obecnie robić tu, na miejscu. Nie mogę myśleć o wcześniejszym powrocie do Indii niż za rok. A na razie muszę postarać się o wpisanie mnie na listę adwokatów mających prawo stawać przed Sądem Najwyższym w Transwalu. Mam nadzieję, że damy sobie radę z nowo utworzonym departamentem. Jeżeli tego nie zrobimy, naszej ludności grozi wysiedlenie z tego kraju, nie mówiąc już o tym, że będzie po prostu obrabowana. Codziennie będą nas spotykały nowe obelgi. To, że minister Chamberlain odmówił przyjęcia mnie i jego urzędnik mnie obraził, jest niczym w porównaniu z upokorzeniem całego naszego społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić, na jak okropne życie bylibyśmy narażeni w przyszłości. Puściłem więc w ruch wszystkie sprężyny. Porozumiałem się z Indusami zamieszkałymi w Pretorii oraz w Johannesburgu i ostatecznie postanowiłem zainstalować swą kancelarię adwokacką w Johannesburgu. Nie miałem pewności, czy zostanę wpisany na listę obrońców przy Sądzie Najwyższym w Transwalu. Jednak izba adwokacka nie sprzeciwiła się i sąd wydał zezwolenie. Znalezienie w odpowiedniej dzielnicy lokalu, kancelarię, nie było łatwe dla adwokata Indusa. Nawiązałem jednak bliskie stosunki z Mr. Richem, jednym z miejscowych kupców. Dzięki pośrednictwu pewnego znanego mu agenta mieszkaniowego udało mi się znaleźć w sądowej dzielnicy miasta odpowiednie pomieszczenie dla swojej kancelarii, gdzie rozpocząłem pracę zawodową. Ożywczy duch poświęcenia. Zanim opowiem o walce, jaką osiedleńcy indyjscy w Transwalu toczyli o zdobycie należnych im praw oraz o ich perypetiach z Departamentem Azjatyckim, muszę powrócić do niektórych specyficznych cech właściwych memu życiu. Dotychczas istniało we mnie sprzeczne pragnienie. Nad potrzebą ponoszenia ofiar kosztem własnego życia brała czasem górę troska o zapewnienie sobie przyszłości. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy założyłem w Bombaju swoją kancelarię adwokacką, zgłosił się do mnie pewien amerykański agent ubezpieczeniowy, skądinąd przyjemny i bardzo wymowny człowiek. Jak gdybyśmy się znali od dawna, zaczął ze mną dyskutować o mojej przyszłości. W Ameryce każdy człowiek na pańskim stanowisku jest ubezpieczony na życie. Czy i pan nie powinien się ubezpieczyć? Koleje życia ludzkiego są niepewne. My w Ameryce traktujemy sprawę ubezpieczenia jako powinność niemal religijną. Może mi się uda namówić pana do podpisania niewielkiej polisy. Dotychczas bardzo ozięble traktowałem wszystkich agentów ubezpieczeniowych, z jakimi się stykałem w Afryce Południowej i w Indiach. Sądziłem bowiem, że ubezpieczenie życia jest wyrazem strachu i niewiary w Boga. Tym razem jednak uległem pokusie w osobie amerykańskiego agenta. Kiedy przedstawił mi swoje argumenty, przed oczyma stanął mi obraz mojej żony i dzieci. Człowieku, powiedziałem do siebie, przecież to ty sprzedałeś większość kosztowności należących do twojej żony. Jeżeli cię spotka jakieś nieszczęście, cały ciężar utrzymania twojej żony i dzieci spadnie na twego biednego brata, który z taką szlachetnością spełniał wobec ciebie rolę twego ojca. Co ty byś na to powiedział? Te oraz temu podobne argumenty sprawiły, że podpisałem polisę ubezpieczającą mnie na 10 tysięcy rupii. Kiedy jednak mój tryb życia w Afryce Południowej uległ zmianie, zmienił się również mój pogląd na tę sprawę. Wszystko, co czyniłem wówczas, w tych chwilach prób, podejmowane było w imię Boga i służenia Jemu. Nie wiedziałem wtedy, jak długo pozostanę w Afryce Południowej. Obawiałem się, że może nigdy już nie będę mógł powrócić do Indii. Postanowiłem więc sprowadzić żonę i dzieci i zarabiać tyle, aby utrzymać ich wszystkich. Po wzięciu tego planu zacząłem żałować, że podpisałem polisę i wstyd mi było, że dałem się złapać w sieci agenta. Rozumowałem wtedy w ten oto sposób. Jeżeli mój brat jest istotnie w takiej sytuacji, w jakiej był mój ojciec, w takim razie, gdyby zaszła ta ewentualność, nie będzie uważał obowiązku utrzymania mojej żony za nadmierny ciężar. Skąd zresztą mogę mieć pewność, że śmierć zabierze mnie przed innymi? Prawdziwym opiekunem mojej rodziny nie jestem ani ja, ani nie byłby nim mój brat, lecz wszechmogący. Ubezpieczając swoje życie, pozbawiłem moją żonę i dzieci wiary w ich własne siły.

0: A i te inne okoliczności sprzyjały ponadto kierunkowi, jaki przybrały wtedy moje myśli. Podczas pierwszego pobytu w Afryce Południowej pozostawałem pod dużym wpływem w znaczeniu religijnym nauki chrześcijańskiej. Tym razem wpływ ten umocnił się jeszcze bardziej dzięki obcowaniu z teozofami. Mr. Rich był teozofem i przez niego nawiązałem stosunki z towarzystwem teozoficznym w Johannesburgu. Nigdy zresztą nie zostałem jego członkiem z powodu rozbieżności, jakie zachodziły pomiędzy nami, ale utrzymywałem bliski kontakt niemal ze wszystkimi teozofami. Każdego dnia prowadziliśmy dyskusje na tematy religijne. Odbywały się wspólne czytania książek poruszających tematy teozoficzne, a zdarzało się niekiedy, że nawet zabierałem głos na ich zebraniach. Naczelnym zadaniem teozofii jest krzewienie i utrwalanie idei braterstwa. Prowadziliśmy poważne dyskusje na ten temat, a ja niejednokrotnie krytykowałem członków tego towarzystwa za ich postępowanie, rażąco sprzeczne z głoszonymi przez nich ideałami. Ta praktyka odbiła się i na mnie, przyczyniając się do tego, że spojrzałem w głąb siebie samego.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mówi się, że ci, którzy chcą być szczególnie blisko Boga, powinni szukać samotności. Jeśli to prawda, mieszkańcy klasztoru na Filarze Kacki powinni mieć szczególnie bliski związek z Panem w niebie. Kompleks znajduje się na szczycie odosobnionego około 40-metrowego wapiennego klifu w Gruzji. Na płaskowyżu o wymiarach zaledwie 10 na 15 metrów wzniesiono kaplicę oraz budynek mieszkalny. Uważa się, że klasztor powstał już w X wieku. Dziś w tych miejscach mieszka mnich pustelnik, który dwa razy w tygodniu schodzi po drabinie z filaru, aby odprawić nabożeństwo. Niezbędne artykuły spożywcze są wygodnie transportowane z jego przyczep na szczyt kolumny za pomocą wciągarki linowej. Z całą pewnością nigdy nie opuszcza tego miejsca i nie ma zaplanowanego wyjazdu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszystko, co nas otacza, nie jest ani obiektami stałymi, ani pustką, ale burzliwym oceanem energii. Dosłownie wszystko, co nas otacza, jest jedynie kondensacją fal w tym bezkresnym morzu. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale fizyka kwantowa i współczesne teorie czasoprzestrzeni mówią nam dokładnie to samo. Na pierwszy rzut oka nasz wszechświat wydaje się stabilny i niezmienny. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że składa się on z ciągłych wibracji, energii i informacji. Jeśli materia jest tylko zorganizowaną falą, czy możemy wyobrazić sobie rzeczywistość jako rodzaj płynnego medium, w którym wszystko nieustannie się porusza, zmienia i oddziałuje? Idea płynnej natury wszechświata nie jest nowa. Fizycy od dawna porównują czasoprzestrzeń do elastycznego medium zdolnego do deformacji. Fale grawitacyjne, fluktuacje kwantowe, tajemnicza natura ciemnej materii – wszystko to skłania nas do przekonania, że znane nam prawa fizyki mogą być jedynie szczególnym przypadkiem głębszej i bardziej fundamentalnej rzeczywistości. Dzisiaj zbadamy, dlaczego naukowcy coraz częściej używają płynnych analogii do opisania wszechświata. Jakie ostatnie odkrycia potwierdzają tę hipotezę i do jakich wniosków może ona prowadzić? Jeśli wszystko we wszechświecie jest rzeczywiście falami energii, to być może dosłownie unosimy się w oceanie pól kwantowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, wydaje nam się, że składa się on z solidnych obiektów o określonym kształcie i wadze. Jednak fizyka twierdzi coś przeciwnego. Wszystko, co uważamy za materialne, jest w rzeczywistości tylko energią zorganizowaną w wzory falowe. Tak, stół, na którym teraz spoczywasz ręce, nie jest zestawem małych cegiełek, ale wirów energii utrzymywanych razem przez pola siłowe. Współczesna teoria pola kwantowego mówi nam, że cząstki elementarne nie są maleńkimi kulkami, ale pakietami fal, które powstają, gdy pola są wzbudzane. Na przykład elektron nie jest wcale miniaturowym obiektem stałym, ale zaburzeniem w polu elektronowym. Atomy, cząsteczki, gwiazdy. Wszystkie one są złożonymi konfiguracjami fal oddziałujących na siebie. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że nawet absolutna pustka, jak odkryli naukowcy, jest w rzeczywistości wypełniona ogromną energią. Fluktuacje próżni, kwantowe wybuchy energii, które nieustannie powstają i znikają, dowodzą, że w zasadzie nic nie istnieje. Efekt ten został potwierdzony w eksperymentach, na przykład w efekcie Casimira. Nawet spoczynek jest iluzją. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej nie ma ani jednej cząstki, która byłaby w absolutnym spoczynku. Wszystko drży, oscyluje, oddziałuje. Nawet atomy w krysztale, które wydają się nieruchome, w rzeczywistości wibrują z ogromną prędkością. A jeśli nie ma spoczynku, to wszechświat jest naprawdę bardziej jak kipiący ocean energii niż zbiór statycznych obiektów. Jeśli więc zagłębimy się w te kwestie, okaże się, że twardość, forma i stabilność są tylko iluzją stworzoną przez nasze postrzeganie. Wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu. Oznacza to, że możemy rzeczywiście żyć w środowisku przypominającym płyn. Po prostu jeszcze tego nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli usuniemy wszystko, atomy, gwiazdy, galaktyki, pozostanie tylko jedna rzecz. Intuicja podpowiada nam, że powinna pozostać absolutna nicość, pustka. Jednak fizycy twierdzą coś przeciwnego. Nawet w całkowitej próżni istnieje niesamowite morze energii, niewidoczne gołym okiem, ale mające realny wpływ na otaczający świat. Teoria pola kwantowego twierdzi, że nawet w najgłębszej próżni nadal istnieją nieskończone wibracje. Cząstki mogą spontanicznie pojawiać się i znikać, powodując tak zwane fluktuacje próżni. Procesu tego nie można zobaczyć bezpośrednio, ale można go zmierzyć. Jednym z najbardziej imponujących eksperymentów jest wspomniany wcześniej efekt Casimira. Jeśli weźmiesz dwie idealnie gładkie metalowe płytki i umieścisz je w próżni, zaczną się one zbliżać do siebie, jakby coś je przyciągało. Ale co dokładnie? Nie ma powietrza ani cząstek, tylko fale kwantowe, które wywierają nacisk na zewnętrzne strony płytek. Jest to jeden z dowodów na to, że próżnia nie jest niczym, ale aktywnym, wypełnionym energią medium. Naukowcom udało się nawet zarejestrować natychmiastowe wybuchy energii w próżni. W 2011 roku fizycy z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Szwecji przeprowadzili eksperyment, w którym udało im się przekształcić fluktuacje próżni w rzeczywiste cząstki światła – fotony. Za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego spowodowali, że lustro poruszało się z prędkością bliską prędkości światła. Okazało się, że lustro to dosłownie wycisnęło fotony z pustki. Oznacza to, że nawet w idealnej próżni można wstrząsnąć przestrzenią, aby zaczęła emitować energię. Jeśli próżnia jest pełna energii, czy można ją wydobyć i wykorzystać? Brzmi to jak marzenie. Nieskończone źródło energii bezpośrednio z samej struktury przestrzeni. Niektóre hipotezy, takie jak te dotyczące ciemnej energii, sugerują, że próżnia kryje w sobie kolosalną siłę, odpowiedzialną za przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Jednak jak dotąd nie wiemy, jak ją wydobyć na znaczną skalę, ale kto wie, co pokażą badania w najbliższej przyszłości. Próżnia fizyczna nie jest pustką. Jest czymś więcej, niż jesteśmy przyzwyczajeni sobie wyobrażać. Jest rodzajem kwantowego oceanu, w którym najmniejsze zaburzenia powstają i znikają w nieskończoności. Być może nasz wszechświat dryfuje w tym oceanie. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako niekończący się ocean energii, jego wiry i fale przejawiają się w postaci cząstek pola. Na poziomie kwantowym wszystko podlega rytmowi niewidzialnych fal. Nawet znane nam elektrony, protony i fotony nie są stałymi obiektami materii, ale zaburzeniami w odpowiednich polach kwantowych. Cząstki są falami, a fale są cząstkami. Jednym z najbardziej uderzających wniosków mechaniki kwantowej jest dwoista natura wszelkiej egzystencji. Weźmy na przykład słynny eksperyment z podwójną szczeliną. Jeśli strumień elektronów lub nawet pojedynczych fotonów zostanie skierowany przez barierę z dwoma otworami, na ekranie pojawi się charakterystyczny wzór interferencyjny. Wygląda to tak, jakbyśmy nie patrzyli na cząstki, ale na nakładające się na siebie fale. Jednak gdy tylko spróbujemy zmierzyć, przez którą szczelinę przeszedł elektron, natura falowa znika, ustępując miejsca klasycznemu zachowaniu cząsteczkowemu. To tak, jakby krople wody zachowywały się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. Jeśli woda w oceanie rozpryskuje się i tworzy fale, to coś podobnego dzieje się w samej strukturze Wszechświata. W 2015 roku po raz pierwszy zarejestrowano fale grawitacyjne, czyli fluktuacje w czasoprzestrzeni, które występują na przykład podczas łączenia się czarnych dziur. Ich odkrycie było rewolucją w astrofizyce. Okazało się, że przestrzeń może dosłownie pulsować, a informacje o wydarzeniach w odległych zakątkach kosmosu rozprzestrzeniają się jak fale na wodzie. Co ciekawe, nawet w fizyce klasycznej można znaleźć analogię do zachowania pól kwantowych. Na przykład ciekłe kryształy są materiałami łączącymi właściwości cieczy i ciał stałych. Ich cząsteczki są zorganizowane w struktury falowe, a ich ruch przypomina kwantowe oscylacje cząstek. Naukowcy wykorzystują nawet takie systemy do modelowania zachowania próżni kwantowej. Każde pole we Wszechświecie zachowuje się jak powierzchnia wody, podlegająca ciągłym fluktuacjom. Pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne, pole Higgsa. Wszystkie one nie są strukturami statycznymi, ale dynamicznymi środowiskami falowymi. Jeśli cząstki są po prostu węzłami oscylacji w tych polach, to możemy naprawdę powiedzieć, że żyjemy w rodzaju płynu, w którym wszystko się porusza, pulsuje i oddziałuje. Jeśli postrzegamy Wszechświat jako ocean energii, to przestrzeń i czas w tym modelu przestają być czymś sztywnym. Mogą zachowywać się bardziej jak dynamiczne media płynne, zmieniające się pod wpływem materii i energii. Ale co to oznacza w praktyce? Ogólna teoria względności już dawno wykazała, że czasoprzestrzeń nie jest sztywną strukturą rzeczywistości, ale elastyczną tkanką, która wygina się pod wpływem masywnych obiektów. Jednak niektóre badania idą jeszcze dalej i sugerują, że czasoprzestrzeń może nie tylko się wyginać, ale także płynąć jak ciecz. Weźmy efekt, który został już zmierzony w astrofizyce. Zjawisko to nazywa się frame dragging. Zgodnie z ogólną teorią względności obiekty o dużej masie, takie jak wirujące czarne dziury i gwiazdy neutronowe, dosłownie skręcają czasoprzestrzeń wokół siebie, podobnie jak łyżka w misce miodu powoduje skręcenie lepkiej substancji. Satelita Gravity Probe B potwierdził to zjawisko w 2004 roku, rejestrując, jak Ziemia podczas obrotu nieznacznie ciągnie za sobą czasoprzestrzeń. Jeśli czasoprzestrzeń zachowuje się jak płyn, to następnym logicznym pytaniem jest, czy ma lepkość? W klasycznych płynach lepkość określa, w jaki sposób jedna warstwa przepływu wpływa na drugą. Na przykład miód płynie wolniej niż woda. Badania nad grawitacją kwantową pokazują, że czasoprzestrzeń może być nadciekła, co oznacza, że jej lepkość jest praktycznie zerowa. W warunkach laboratoryjnych istnieje substancja, która wykazuje podobne właściwości. Nadciekły hel. W temperaturach bliskich zeru absolutnemu zachowuje się w zupełnie niezwykły sposób. Jest w stanie płynąć bez tarcia, wspinać się po ściankach naczynia i nie tworzyć wirów. Niektórzy fizycy sugerują, że czasoprzestrzeń na poziomie fundamentalnym może mieć podobne właściwości, a nasze postrzeganie grawitacji jest przejawem właśnie tych wirów kwantowych w tym medium. Jeśli czasoprzestrzeń jest medium dynamicznym, czy można ją w jakiś sposób rozerwać lub wzburzyć? Jedną z teoretycznych możliwości jest istnienie tuneli czasoprzestrzennych, czyli osobliwych prądów w tym medium, które mogą łączyć odległe punkty we wszechświecie. Jak dotąd jest to tylko hipoteza, ale modele matematyczne ją potwierdzają. Jeśli więc wszystko we wszechświecie jest oscylującą falą energii, to przestrzeń i czas mogą nie być czymś sztywnym i absolutnym, ale raczej zmiennym przepływem prądu. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako gigantyczny ocean energii, pojawia się interesujące pytanie. Co jeśli ten kosmiczny płyn ma granice? Czy może mieć powierzchnię jak woda w szklance, czy też jest nieskończony i nie ma wyraźnej krawędzi? Spróbujmy to rozgryźć. Współczesne modele kosmologiczne sugerują, że nasz wszechświat jest albo nieskończony, albo zamknięty w sobie, jak powierzchnia kuli. Jeśli jednak zachowuje się jak ciecz, czy można znaleźć w tym oceanie powierzchnię, na której kończy się znana nam rzeczywistość? Astronomowie natrafili już na granice w postaci horyzontów zdarzeń. Na przykład horyzont zdarzeń czarnej dziury jest rodzajem powierzchni, poza którą zdarzenia przestają być obserwowalne dla świata zewnętrznego. Podobnie w skali wszechświata istnieje horyzont kosmologiczny. Jest to granica, poza którą nie możemy nic zobaczyć, ponieważ światło z tego miejsca po prostu nie miało czasu dotrzeć do nas w ciągu istnienia wszechświata. Jeśli porównamy to do wody, jest to sytuacja podobna do tej, w której odległy brzeg oceanu jest ukryty za horyzontem, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Podczas próby zbadania czasoprzestrzeni na poziomie mikroskopowym pojawiają się jeszcze dziwniejsze idee. Zgodnie z teorią grawitacji kwantowej, w najmniejszych skalach czasoprzestrzeń może składać się z chaotycznie oscylujących mikroskopijnych pęcherzyków, znanych jako piana kwantowa. Nie jest to powierzchnia statyczna, ale wrząca substancja, w której nieustannie pojawiają się i znikają maleńkie wiry przestrzeni i czasu. Wyobraź sobie wodę, która właśnie zaczyna wrzeć. Poszczególne bąbelki pary unoszą się i znikają, ale ogólnie płyn pozostaje ciągły. To samo dotyczy piany kwantowej. Może to być coś w rodzaju granicy rzeczywistości, ale pozostaje ona dynamiczna, bez wyraźnej krawędzi. Jeśli wszechświat ma powierzchnię, czy możemy założyć, że istnieje coś poza nią? Niektóre teorie, takie jak teoria wieloświata, twierdzą, że nasz wszechświat jest tylko jedną bańką w nieskończonym morzu innych osobliwych bańek wszechświatów. Istnieje również hipoteza, że jeśli dwie takie bańki zderzą się, może to pozostawić ślady w strukturze kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła. Astronomowie poszukują nawet takich anomalii, ponieważ mogłyby one potwierdzić istnienie innych wszechświatów poza

0: niczym, wrzącą pianką kwantową, horyzontem niepoznawalnego, a nawet bramą do innych światów. Jeśli dziś mówimy o wszechświecie jako o pewnego rodzaju płynie na poziomie koncepcyjnym, to w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu nie była to tylko metafora. W tym czasie cała materia naprawdę istniała w postaci supergorącej, supergęstej plazmy, która zachowywała się jak idealny płyn. Czasy, kiedy wszechświat był młodszy niż mikrosekunda, wydają nam się niemożliwie odległe. Ale to właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia, które zadecydowały o jego dalszej ewolucji. W tym okresie temperatura przekraczała biliony stopni, a materia była chaotycznie poruszającą się masą kwarków i gluonów, podstawowych cząstek, z których później powstały protony i neutrony. Faza ta znana jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. W przeciwieństwie do znanej nam materii, w której cząstki poruszają się niezależnie od siebie, w tej plazmie kwarki i gluony były tak ściśle związane, że zachowywały się jak pojedyncza substancja płynna o niemal zerowej lepkości. Oznacza to, że płynęła bez oporu, podobnie jak hel nadciekły w eksperymentach laboratoryjnych. Co ciekawe, nie są to tylko teoretyczne założenia. Naukowcy są już w stanie odtworzyć takie stany materii w warunkach laboratoryjnych, zderzając ciężkie dżony w akceleratorach cząstek. W 2005 roku fizycy z Relativistic Heavy Ion Collider po raz pierwszy uzyskali substancję, która prawie na pewno była plazmą kwarkowo-gluonową. Okazało się, że zamiast oczekiwanego gazu i wolnych kwarków i gluonów powstało coś, co zachowywało się jak ciecz o najniższej lepkości spośród wszystkich znanych nam substancji. Później, w latach 2010, podobne dane potwierdził Wielki Zderzacz Hadronów, który odkrył podobny stan podczas zderzenia jąder ołowiu. Dlaczego pierwotny wszechświat był płynny? Gdy temperatura jest niezwykle wysoka, zwykłe granice między cząstkami zanikają, a materia zaczyna zachowywać się jak jedna całość. Plazma kwarkowo-gluonowa nie miała struktury w zwykłym sensie. Była to pojedyncza, płynna masa, w której podstawowe oddziaływania działały inaczej niż obecnie. Stan ten można sobie wyobrazić jako magmę w trzewiach wulkanu. Kiedy temperatura jest zbyt wysoka, struktury stałe ulegają rozpadowi i wszystko zamienia się w wrzącą, bezkształtną masę. Jednak w miarę ochładzania pojawiają się kryształy i minerały. Podobnie we wszechświecie, gdy plazma ostygła, zaczęły powstawać pierwsze stabilne protony i neutrony. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych odkryć ostatnich lat jest hipoteza, że nawet teraz, na poziomie fundamentalnym, cząstki mogą istnieć w specjalnych stanach przypominających ciecz. W ekstremalnych warunkach, takich jak wnętrze gwiazd neutronowych lub zapadających się czarnych dziur, kwarki mogą zostać ponownie uwolnione i utworzyć rodzaj plazmy kwarkowo-gluonowej. Oznacza to, że płynność jest fundamentalną właściwością materii. Być może nasz wszechświat, w najszerszym sensie, nie utracił swojej pierwotnej płynnej natury, a jedynie zmienił formę swojego przejawiania się. W rezultacie wszystko, co nas otacza, to fala energii. Fizyczna próżnia, którą zwykle postrzegamy jako pustkę, jest w rzeczywistości nasycona wibracjami i polami, a cząstki zachowują się jak fale w tym bezkresnym oceanie istnienia. Przestrzeń i czas również mogą mieć właściwości płynne. Jeśli spojrzymy na wczesny wszechświat, w jego pierwszych chwilach materia rzeczywiście istniała w postaci płynnego plazmy kwarkowo-gluonowej, co potwierdzają współczesne eksperymenty. Czy możemy więc powiedzieć, że żyjemy w pewnego rodzaju płynie? Biorąc pod uwagę wszystkie rozważane fakty, zdecydowanie tak, ale płyn ten jest znacznie bardziej złożony niż znane nam pojęcia. Wszechświat pozostaje płynny na poziomie fundamentalnym, co oznacza, że nasze zrozumienie jego natury jest nadal dalekie od ostatecznej odpowiedzi.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Konrad Baran i przedstawiam wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Soft Cell. Do 1983 roku sława i niemal ciągłe zażywanie narkotyków negatywnie wpłynęły na duet. Mark Almond założył również grupę Mark and the Mambas, w której współpracował z Mattem Johnsonem z DD i przyszłą współpracowniczką Almonda Annie Hogan, jako odnogę eksperymentów z dala od blasku reflektorów Soft Cell. Trzeci album Soft Cell, trafnie zatytułowany The Art of Falling Apart, znalazł się w pierwszej piątce brytyjskich list przebojów, ale single odniosły jedynie umiarkowany sukces. Pierwszy singiel, Where the Heart Is, dotarł zaledwie do 21 miejsca, podczas gdy podwójny singiel Numbers Barriers osiągnął szczyt na 25 miejscu. Numbers wzbudził również kontrowersje ze względu na odniesienia w utworze do zażywania narkotyków. We wrześniu 1983 roku duet wydał nowy singiel Soul Inside, który przywrócił im miejsce na liście 20 najlepszych przebojów Wielkiej Brytanii, ale na początku 1984 roku duet polubownie podjął decyzję o zakończeniu działalności. W styczniu zagrali pożegnalny koncert w Hammersmith Palais, a w marcu wydali ostatni album zatytułowany This Last Night in Sodom, 12 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Drugi i ostatni singiel z albumu Down in the Subway, 24 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, ukazał się już w lutym 1984 roku. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1982 Non-Stop Ecstatic Dancing. Oto utwory składające się na album. Memorabilia, Where Did Our Love Go? What A Man Could Get Lost? Chips on My Shoulder? Sex Dwarf. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Konrad Baran.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

zawieszone okna.

Sancho.

We stop now. We lose.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak. Bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzysz tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy siódmą świętą propagandę od dzisiaj w czwartki. Co drugi czwartek o godzinie 19. Chyba trochę lepiej. W piątki są koncerty. Słuchajmy się w czwartki. Przywitał was zespół Death Rattle z Liège, z Belgii. W składzie m.in. gitarzysta zespołu Hiatus, wokalistka Lynn z grupy Disaffect. Nagrali już parę piosenek na swoją debiutancką jednostronicową płytę długogrającą. To już nie jest długogrająca chyba, skoro jednostronicowa. Krócej grająca. Takie czasy, że chyba lepiej jest wydać 12-celowy LP i jednostronny niźli epkę 7-celową. A w zasadzie wychodzi na jedno i to samo. Tak czy inaczej, płyta się ukaże już całkiem niedługo w Lunar Cult Records. Posłuchaliśmy pierwszej piosenki z tej płyty, która nosi tytuł Free of Fire. Zespół nie ujawniał jeszcze tej piosenki, więc to jest absolutnie first time ever. Death Rattle będzie w Polsce. Mają zaproszenie na Punk Night Overdose do Niemicy. Druga połowa lipca, jeszcze będziemy o tym trąbić długo. Więc przy okazji tej wizyty zagrają też parę innych koncertów w kraju. Mam przed sobą skrypt, za chwilę wrócimy jeszcze do Death Rattle. Mam przed sobą skrypt książki, która się ma ukazać w grudniu tego roku w Earth Island Books, czyli publisher, który na przykład wydaje już od dłuższego czasu książki o punk rocku Jana Glaspera, o której całkiem niedawno wspominałem. Książka Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988, którą napisał mój ziomek z Aberdeen, David. Książka jest już praktycznie przygotowywana do druku. I David był tak uprzejmy, że przysłał mi parę rozdziałów. Książka obejmuje ruchy anarchistyczne, ruchy skłoterskie tak naprawdę. Od 1977 roku, jak David mi powiedział, wybrał ten rok, bo Kras zagrał wtedy na skłoterskim festiwalu pierwszy koncert swój w Londynie. A 88 dlatego, że i jest to taki troszeczkę przełomowy rok, tamta scena już zanikała, skłoty zanikały, albo były ewikcje, albo były po prostu porzucane. Jest rok 1972 i dwie kobiety, Olive Morris i Liz Turnbull, zajmują mieszkanie nad pralnią. Kobiety, o których mowa, były członkiniami Brixton Black Panthers. Po pierwsze, Olivia miała upartą passę. Młoda, czarnoskóra kobieta i nieustraszona organizatorka. Budynek 121 Railton Road, Brixton, SE24. Opierali się kilku próbom ich eksmisji, czasami energicznie. W końcu zdecydowali się na skłotowanie posiadłości komunalnej przy 64 Railton Road. Nieruchomości biznesowe są trudniejsze do obrony. Księgarnia pod numerem 121 miała swój początek w czarnej księgarni Sabar Bookshop. 121 funkcjonował również jako kwatera główna Brixton Black Panthers. Olive była aktywnym członkiem aż do jego rozwiązania. Mnóstwo faktów. Ja się tak czasem dziwiłem. Dave, który mieszka w Aberdeen, czyli na północy UK, w Szkocji, bardzo często podróżował do Londynu. Często go spotykałem na koncertach. Co ty tu robisz? A chodzę i odwiedzam stare miejsca, gdzie były różnego rodzaju skłoty. Proszę bardzo. Taki jest efekt jego spacerów po Londynie z różnymi ludźmi, robienie fotografii, słuchanie historii. Opisał to wszystko w Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988. Będziemy mieli tą książkę za furgocze papierami w grudniu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A my słuchamy Death Rattle w utworze Myself.

Brytyjski ruch Czarnych Panter został założony w 1968 roku przez nigeryjskiego powieściopisarza i dramaturga Obi Egbun, prezentera telewizyjnego Darkusa Ho, poetę Lintona Kwesi Johnsona i Olive Morris. W grudniu 1968 roku Egbuna został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że knuje spisek mający na celu zabicie policjantów. W międzyczasie przywódczyną ruchu została pochodząca z Trinidadu Althea Jones. Państwo brytyjskie podniosło stawkę. W 1970 roku 19 członków brytyjskich Czarnych Panter zostało aresztowanych po demonstracji przeciwko policji. Nastąpiło to po kampanii nękania przez policję metropolitalną przeciwko karaibskiej restauracji w Landbrook Grove. Pod koniec lat 70. Sabar przeniósł się na 378 Cold Harbor Lane. W tym samym momencie anarchiści, którzy do tej pory używali Sabar jako adresu pocztowego, wykorzystali przewagę i szybko zaczęli wykorzystywać budynek do własnych celów – zakładania anarchistycznego centrum społecznego. Niektórzy z zaangażowanych byli weteranami innych kampanii. W proteście przeciwko sprzedaży przez GLC domów komunalnych prywatnym deweloperom 50 dzikich lokatorów zajęło Clymer House w Kennington. Tak David opisuje początki skwoterskiego ruchu w Londynie i jak powstał chyba najbardziej kultowy skwot i takie info center 121. Piosenki, które wysłuchaliśmy, która wydaje mi się była nawet całkiem fajną ilustracją, nowy zespół z Liège z Belgii, Death Rattle, w piosence Myself, a zawsze powtarzam, że z Londynu do Bristolu nie jest daleko, więc już na samym początku Bristol, Bristol, Bristol, żeby potem nie okazało się, że nie ma czasu i nie ma Bristolu znowu i w ogóle. Urine Mask, czyli maseczka na twarz ze szczyny, to bardzo fajna nazwa na bardzo fajny, krastujący zespół. Mają już na koncie demo i coraz częściej sobie pogrywają. Póki co na południu UK i warto ich poznać. Piosenka z demówki Urine Mask nosi tytuł Marching Dead.

Urine Musk z Bristolu, chyba mój nowy faworyt. Uwielbiam, jak jest jakiś taki temat, motyw przewodni piosenki, jest zagrany w różny sposób, szybciej, wolniej. To jest właśnie Urine Musk z Bristolu. A skoro jesteśmy w Bristolu, to oczywiście w nim pozostajemy. Gimmick. Gimmick to jest zespół, który po chyba dwóch czy trzech demówkach dorobił się w końcu epki. I tutaj już przeskakujemy na zupełnie inne tory muzyczne. Cały czas powtarzam, że Bristol to kopalnia, w Bristolu jest miliard odmian punk rock.

Rational Demographic, Plastic Prison. Posłuchamy ostatniej We Are Making a New World. Prosto z Bristolu, z epki wydanej 27 kwietnia 2024, zespół Gimmick.

Zespół Gimmick w piosence We Are Making a New World kończy nasz kącik bristolski. Mamy trochę tych kącików. Mamy kącik prapremier, będzie dzisiaj. Premier, też będzie dzisiaj. Mamy kącik Dobra 12, też będzie dzisiaj. No i mamy kącik bristolski. O i jeszcze mamy kącik jazzowy, też będzie dzisiaj. Kącik bristolski zamykamy. Hej, jest jeden zespół, który przegapiliśmy. Zespół pochodzi z Kanady, z Victoria, nazywa się Bootlicker. Wystartowali w 2017 roku z sześciotrakową epeczką, potem jakaś epeczka, demóweczka i w momencie, kiedy Static Shock Records z Londynu wydał im epkę w 2021 roku, to zaczęło już troszeczkę powolutku o zespole Bootlicker być głośno. Fajny taki hardcore pomieszany z... taki hardcore, amerykański hardcore, wiecie o czym mówię. Pomieszany z brytyjskim punk rockiem, pomieszany trochę z jakimś tam streetem brytyjskim i tak dalej. To jest naprawdę dobre. I w tym roku Static Shock wydaje debiutancki longplay tego zespołu. Też w kooperacji z Neon Taste Records z Kanady. Tak, żeby album był dostępny i po tej, i po tamtej stronie kałuży. Płyta nosi tytuł Thousand Yard Stare. Zespół Bootlicker. My posłuchamy ostatniej piosenki z tej

Bodleka z Kanady, Submission. Dobre, co nie? Szukajcie ich płyty, ta płyta jest już dostępna w Static Shock Records z Londynu. Można ją bez problemu dostać, jak się troszeczkę poszuka. Idziemy tutaj do nas, na nasze podwórko, konkretnie mówiąc Warszawa. I otwieramy... O, jest jeszcze jeden kącik. Kącik wydawnictw, labeli. Wiecie, o co chodzi. Dwa tygodnie temu była ulica z Nikt Nic Nie Wie. A tak się składa, że Nikt Nic Nie Wie trochę takie aktywne jest też w wydawaniu niekoniecznie reedycji Apatii czy starych zespołów, ale też promuje nowe. Mental Wounds to jest zespół z Warszawy, który powstał w 2018 roku. Ekipa zespołów Charles Wee, Sunrise, Coalition, Last Item, The Heavy Clouds, Fiasco nagrali kilku piosenkową płytkę No Escape. Dostępna jest na kompakcie. Nikt Nic Nie Wie. Jak grają? Posłuchajcie sami. Mi w ucho osobiście wpadła pierwsza piosenka z płyty otwierająca. Nosi tytuł Out of the Grave.

Mental Wounds w piosence Out of the Grave z chyba debiutanckiej płyty kompaktowej dostępnej już teraz w Nikt Nic Nie Wie. A skoro jesteśmy w Nikt Nic Nie Wie, to label ma jeszcze jedną ciekawą propozycję, a w zasadzie zapowiedź tejże. Cross Stitched Eyes to jest zespół, który być może część z Was zna. Powinniście znać. To nie jest nowy zespół, powstał na początku tego milenium. Zespół pochodzi z Bremen i na swoim koncie ma płyty i epki. Zaczęli chyba w Ruin Nation Records, właśnie z Bremen. Była też Active Distribution na ich liście wydawców. Były płyty w Alternative Tentacles ze Stanów Zjednoczonych. Scald Records, Scald Releases i ta ostatnia płyta Cross Stitch, to Oto Sarcophagi w Ruin Nation Records, która ukazała się w 2021 roku, odbiła się chyba dosyć takim, wydaje mi się, dużym, szerokim, chyba tak się lepiej mówi, echem. Bardzo dobra płyta. I otóż nic tego, nic owego, Nikt Nic Nie Wie, zapowiada wydawnictwo kolejne tegoż zespołu. Ale oczywiście nie wiemy jakie. Biuro prasowe Nikt Nic Nie Wie milczy, na pytania dziennikarzy nie odpowiada. W ogóle nie wiem, co to jest za propozycja. W każdym razie jest zapowiedź, że będzie taka płyta Cross Stitch Ties. Wydaje mi się, że jest to, mówimy o najnowszej płycie, która będzie dostępna już chyba niedługo, skoro już zapowiedzi się rozkręcają. Czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki pod tytułem Overpass, zespół Cross Stitched Eyes.

cross-stitch ties w najnowszej piosence z chyba nowej płyty, która się ukaże nakładem Nikt Nic Nie Wie. A w Niemczech takie granie wydaje się być dosyć popularne i na czasie, takie postpunkowo, Killing Joke'owo, Joy Division'owe granie. In a Dream to jest znacznie młodszy zespół, który powstał w 2016 roku. I zapowiada swoją drugą płytę. W zasadzie chyba ta płyta już się ukazała, bo miała się ukazać, jeśli dobrze pamiętam, 18 października w Ecozone. I zespół ewidentnie pod wpływami Joy Division, więc White Light jest, to jest piosenka, która promuje tę płytę ich interpretacją właśnie Joy Division. Zobaczmy, jak to wszystko brzmi, co się dzisiaj gra u naszych sąsiadów, zespół In a Dream.

In a Dream prowadzi nas do ostatniego zespołu z Niemiec tego wieczoru. Pamiętacie scenę Egg Punk? No to proszę bardzo, mamy zespół Egg Idiot z Lipska, Leipzig. Sami sobie wydali płytkę długo grającą. Wcześniej zrobili sobie demo. Zespół nie istnieje długo i jest właśnie reprezentantem sceny Egg Punkowej. Nie jestem ekspertem, więc za dużo mówić nie będę. Podoba mi się, że śpiewają po angielsku, więc orientuję się, o co chodzi. No i co? Chain Punk, Egg Punk, Eggman, Lo-Fi, to wszystko, a i Trash, nie Thrash, tylko Trash, prosto z Leipzig, zespół Egg Punk. Piosenka nosi tytuł Meltdown.

to, co mi się podoba w Eggpunku, to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Właśnie tak się skończyła ta piosenka, że nikt się nie spodziewał, że się właśnie ma zamiar skończyć. Zespół nosi tytuł nie Eggpunk, tak powiedziałem przed, tylko oczywiście Egg Idiot, pochodzi z Lipska, z Niemiec. I wysłuchaliśmy piosenki z ich debiutanckiej płyty, którą sobie sami wydali. Co się dzieje? 40 minuta zaczyna się, czas na jazz, dlatego że za chwilę potem znowu będzie głośno, nie wiem po co to komu. Malicha, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak należy wymawiać ten zespół, może Malidża, szczerze nie wiem. Trzech doświadczonych jazzowych muzyków z Europy, Mark Lockhart z UK, Liam Noble i Jasper Hoiby. Jaspera Hoiby już znacie, powinniście znać z jego solo płyty albo z jego rozlicznych zespołów już troszeczkę. Jasper Hoiby jest grany w świętej propagandzie. No więc trzech panów zrobiło sobie Malicha. Wydali dwie płytki. Powstali w 2014 roku przy okazji jakiegoś tam jazz festiwalu. Zaczęli sobie eksperymentować. Mówią, że to muzyka dziwna i prosta i skomplikowana i brzydka i piękna, jakieś takie pierdoły. Ja na to po prostu mówię coffee jazz.

Malicha dzisiaj reprezentowała kącik jazzowy. Wydali dwie płyty, słuchaliśmy kompozycji z ich pierwszej debiutanckiej płyty The Day I Had Everything i utwór nosił tytuł One For Us. Przechodzimy do Czadów. Raus, niemiaszki z południa, kryptoniemiaszki z południa, prą na szkło, grają coraz więcej koncertów, wydają naszywki, wydają czapeczki, nie wydali jeszcze muzyki, ale ich live'y są dostępne w sieci, więc chyba warto zagrać, tym bardziej, że zespół koncertując gra cover, piosenka nosi tytuł Sticking in My Eye i jest to cover zespołu Nofx.

Kryptoniemiaszki zespołu Rounds w coverze zespołu Nofx. Zespół bardzo aktywny, jak wspomniałem, koncertowo i bardzo dobrze. Można ich złapać najszybciej 2 listopada w Krakowie na warsztacie z Terrify i z Gargulcem. Potem 7 grudnia z Chujozą i z Surowicą w Łodzi. I 14 grudnia na rozbracie ze Skorupą. Zespół Raus, który zapowiada swoje wydawnictwo kasetowe już niedługo, po naszywkach i czapkach. Złapcie to koniecznie. Prapremiera. Nie mam zgody, żeby zagrać najnowsze nagrania, a tym samym jest to kącik Dobra 12. Najnowsze nagrania Flower, które zarejestrowali w Dobrej 12 Studio pod koniec sierpnia w Białymstoku. To skoro nie mam zgody, to po prostu zagram. Zobaczcie, jak Flower poradził sobie z live sesją na Dobrej 12. Płyta będzie dostępna na początku przyszłego roku. Będzie to split long play z State Manufacture Terror, zaprzyjaźniony zespół również z Nowego Jorku. Będzie to Sanctus Propaganda Sessions Volume 4. I tak właśnie brzmi sobie zespół Flower prosto ze studia z Białegostoku.

Tak brzmi nowojorski Flower prosto z live sesji z Dobra 12 Studio w Białymstoku 25 sierpnia. Te nagrania ukażą się na split longplayu ze State Manufacture Terror w ramach Sanctus Propaganda Sessions na początku przyszłego roku. A my kończymy płytą, która gdzieś tam umyka i nie odbija się jakimś tam, a przynajmniej komentarzy za dużo nie słychać, a wydana została całkiem niedawno i warto posłuchać i przypomnieć sobie i pamiętać przede wszystkim o zespole Zerum. Zespół Zerum pojawił się ze swoją debiutancką płytą w 2014 roku. 3 lata później bardzo dobry split z Rivers Run Dry i kazali sobie czekać aż 7 lat na długo grającą płytę, która ukazała się nakładem Hasiok Records i DIY Koło Records. Ta płyta rozpierdala mózgi. Nosi tytuł Nana Korobi Yaoki. Jeśli dobrze to przeczytałem, na okładce jest to wszystko napisane po japońsku. Zobaczcie, jak Zerum rozpierdala. To nie są proste piosenki. Z jednej strony pewnie są proste, ale też i nie są. I nie są to też krótkie piosenki, bo kompozycja, którą się już żegnam z wami, trwa praktycznie 10 minut. Więc rozciągnijcie nogi, zróbcie pst, czy cokolwiek tam robicie i posłuchajcie sobie zespołu Zerum. Kompozycja nosi tytuł 001. Do za 2 tygodnie. Ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe przed nami. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, która ukazała się 22 maja, czyli parę dni temu. Eka Vandal, tak nazywa się ta artystka, albo zespół. A to wszystko nazywa się Looking for People to Unfollow. Unfollow, przepraszam. Swoim debiutanckim albumem o nazwie Eka Vandal z roku 2017 Eka Vandal ugruntowała swoją pozycję jako łamiąca granice gatunków siła, z którą trzeba się liczyć. Urodzona w Sri Lance, wychowywana w RPA, mieszkająca obecnie w Melbourne, artystka nie przejmowała się wpasowywaniem się w z góry przyjęte schematy, lecz oddała się dreszczykowi emocji, jakim jest podróżowanie od jednego brzmienia do drugiego, doskonaląc eklektyczne, różnorodne brzmienie. Po wydaniu albumu Vandal zaczęła izolować się od świata zewnętrznego, ostatecznie odcinając się od niego na 4 lata. Wraz z producentem i współpracownikiem Richiem Buxtonem w jego pokoju z dzieciństwa, przerobionym na studio, zasiała ziarno idei płytą Looking for People to Unfollow. Tak imersyjny proces nie dziwi, biorąc pod uwagę zamknięty świat, który oddaje muzyka Vandal. Świat głęboko osobisty, jednocześnie powiązany z szerszymi, uniwersalnymi komentarzami na temat polityki, tożsamości i nie tylko. Odnajduję siłę w byciu głośną i hałaśliwą, zwłaszcza jako kobieta w tym globalnym momencie, która dorastała w kulturze, która mówiła mi, że nie mogę być taka, powiedziała Vandal w oświadczeniu zapowiadającym jej drugi album. Looking for People to Unfollow to album, na którym pewny siebie głos Vandal wznosi się na rozległy 17-utworowy album, który oscyluje między porywającymi punkowymi melodiami a łagodniejszymi medytacjami. Album można podzielić na pół. Pierwszy utwór zaczyna się od natychmiastowości. W Eyes Shut gitary i perkusja brzmią jak stare reklamy MTV, a Vandal porusza tematy uprzywilejowanych i bogatych. Grają Boga i mówią, że nic się nie dzieje. Ostrzega. Sorry Crush, główny singiel albumu, niesie tę samą energię dudniąca perkusja. Przypomina mi War Idols. Rozświetl mój strach neonami, nakazuje Vandal. Muszę, żeby moje imię pojawiło się w światłach. To sugestywne ukazanie stanu pośredniego między chaosem a kontrolą, będące punktem kulminacyjnym albumu. Korzenie Vandal w kulturze skaterów umacniają się wraz z rozwojem albumu. Od wiralowego hitu Cruising to South City, który oddaje hołd skaterom poprzez brzmienie i oprawę wizualną, po wyraźne nawiązania do pop-punku z Bleed But Never Die. Każdy utwór brzmi jak idealna melodia, przy której można się ślizgać. Niewątpliwie muzyczne korzenie Vandal tkwią w jazzie. Jej słuch na takie melodie i umiejętność znajdowania odpowiedniego rytmu w wybranym utworze są ewidentne. Następnie mniej więcej w połowie utworu OK Not To Be OK przechodzimy do drugiej połowy albumu z utworem opartym na syntezatorach, krótkim, ale słodkim, z wołaniem o połączenie pośród poczucia zagubienia. Krzyczę cześć, aby znaleźć moje echo, ponieważ wciąż go nie ma, aby czuć. Zanurzenie w trip-hopie w Then There's One wyróżnia się na albumie, mimo że trwa nieco ponad minutę. Piosenka z pewnością utkwi w głowie, co jest na szczęście szczęśliwe i pragniemy, aby było jeszcze dłuższe. Bleach wkracza w drugą połowę z idealnym połączeniem wachlarza dźwięków Vandal. Hip-hop spotyka się z punkiem i popem. Taneczne rytmy kontynuowane są w Do It Anyway, żartobliwie optymistycznym utworze o porzuceniu wszelkiej ostrożności na dobre i na złe. Album zamykają dwa hymny o zabarwieniu politycznym. Ghosts porusza kwestię historycznego wybielania, odrzucania pustych obietnic i w zamian odzyskiwania władzy. Zburzymy kamienne posągi, deklaruje Vandal. Żyjemy faktami, że brąz i czerń to złoto. Jeśli ci u władzy nie będą słuchać, jak twierdzą, Vandal dopilnuje, aby została usłyszana. Ostatnim utworem jest Came Here for the Loot, demontaż sił opresyjnych i fałszywych idoli. Vandal rzuca wyzwanie chciwości teoriom spiskowym i innym tematom. Album kończy się powolnym, melodyjnym odprężeniem, a ostatnie słowa Vandal brzmią: nie będę czekać. Zawsze nieprzewidywalna i bezczelna, Looking for People to Unfollow to utwór, w którym Vandal wynosi swój eklektyzm na nowy poziom z liryczną narracją, która jest świadoma politycznie i społecznie, a jednocześnie czerpie radość z kontrastujących melodii. Moja ocena 8 na 10. W porywach do 9, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Oto 17 utworów, które przed nami są, ale nie bójcie się, to trwa tylko 40 parę minut. Airplane Mode, Eyes Shut, Sorry Crash, Vertical Words, Bleed Bar Never Die, Cruising to Self Sooty, Molly, OK Not to Be OK, Levitate Part 1 and 2, Looking for People to Unfollow, Then There Is One, Bleach, Did a Little More to Forget, Do It Anyway, Dance in Depth, Ghosts i na koniec Came Here for the Loot. Eka Vandal. Rok 2026. Looking for people to unfollow. Proszę słuchać głośno. Miłych wrażeń.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Ostatnio moja audycja pojawia się na antenie dość nieregularnie, ale to z powodu czasu wyjazdów i festiwali. Dziś razem z Gilem, tatuatorem z Hardcore Tattoo, opowiemy Wam o naszym bardzo aktywnym festiwalu w czerwcu, gdzie co tydzień praktycznie zaliczaliśmy inny festiwal. Cześć Gilu.
2: Cześć.
1: Zaczęło się od festiwalu w Wiedniu, co wyszło dość spontanicznie, jak zresztą w większości chyba naszych czerwcowych wyjazdów. Gwiazdą był zespół?
2: No Effects.
1: Tak, i to w sumie ty byłeś prowodyrem tego wyjazdu, bo jesteś wielkim fanem.
2: Fanem, a dwa, że to była ostatnia trasa pożegnalna zespołu na 40-lecie, więc była jedyna okazja, żeby ich zobaczyć ostatni raz w Europie.
1: No tak, i udało nam się kupić bilet, tam generalnie w Wiedniu były dwa koncerty. Chcieliśmy się załapać na pierwszy, niestety było sold out, więc kupiliśmy bilet na drugi dzień. Szkoda, bo drugiego dnia jednak nie zagrali tych największych hitów.
2: Tak jest. No, jednego dnia grali inne kawałki niż drugiego. Mhm. Ale przy okazji zobaczyliśmy jeszcze Silker Jerks.
1: A tak, a jeszcze przerwę. W sumie to ten. Pierwszego dnia na szczęście już byliśmy w Wiedniu i słuchaliśmy na krawężniku.
2: Z za muru. Słyszę, a było wszystko słychać.
1: Tak, niestety nie mogliśmy wejść, ale w sumie fajnie, bo taki początek jakby tego naszego koncertu pożegnalnego. Jak się ten festiwal nazywał? Punk in Drablik.
2: Punk in Drablik, dokładnie. I był w ogóle w fajnym miejscu, bo to była Vienna Arena. Bardzo fajny kompleks prowadzony przez tamtejszą załogę punkową. Wszystko w takim klimacie DIY. Dużo, dużo scen, dużo barów, żadnych kolejek. Wszystko mega ładnie zorganizowane. Wspaniała logistyka. I bardzo ciekawe miejsce na koncerty.
1: Mhm. Fajne jest to, że to jest taka arena, taki
2: amfiteatr,
1: tak, dokładnie, amfiteatr. Więc
2: widownia amfiteatralna, jakby z tym spadem takim, duża scena, kilka scen małych obok.
1: W sumie, gdzieby się tam nie stało na tej głównej scenie, to fajnie wszystko było, wszystko widać dokładnie. Tak. No a co za tym idzie, ludzie się nie pchali pod całą scenę, więc
2: nie było nigdzie w ogóle kolejek, ani pchania.
1: Tak, można było się fajnie pobawić. Okej, jak Ci się ogólnie podobał ten koncert?
2: Bardzo mi się podobał. Ogólnie w ogóle cały koncert jakby od początku. I to miejsce mi się podobało. Co do NoFX, no to NoFX, no mega forma, energia na scenie. Dużo, jak wiadomo, Fat Mike zawsze dużo gada między kawałkami, więc to taki kabarecik też punkowy. Mhm. Żarty, dowcipy, ale koncert był spoko.
1: A czy jak to się stało, że przez 40 lat nie, bo to pierwszy raz jedyny widziałeś.
2: Tak.
1: A to w sumie twoja ulubiona, jedna z ulubionych kapel.
2: No, jakoś nigdy nie miałem okazji ich zobaczyć wcześniej.
1: Mhm. To dobrze, że się udało, przynajmniej ten ostatni.
2: Udało się.
1: 40 years, 40 cities, 40 songs.
2: Tak jest.
1: Generalnie ta trasa chyba jeszcze trwa, ale to już
2: jeszcze raz po Stanach ostatnie koncerty. I kończy się chyba w październiku.
1: No,
2: no i te 40 kawałków, wcale to się nie dłużyło, nie? To po prostu przyleciało jednym ciągiem.
1: Tak.
2: Pomimo, że jakby były gadki między kawałkami i była też przerwa w trakcie koncertu 10-minutowa na siku. Fat Mike zajął, że musi zrobić siku i zrobili przerwę.
1: No dobra, a który jest twój ulubiony kawałek i czego posłuchamy?
2: Stick in my eyes.
1: Oczywiście, no to zapraszam.

0: Przed chwilą słuchaliśmy kawałka NoFX Sticking in My Eyes. Kawałka, który zresztą twoja nowa kapela,
1: No.
0: Raus, będzie robić cover tego
1: Będzie
0: kawałka.
1: robić cover, już
0: Czy
1: nawet
0: już
1: jest,
0: zrobiła?
1: już zrobiła.
0: Już zrobiła.
1: Jeszcze nie mamy nagranego, jest, ale, no bo jeszcze nie byliśmy w studiu, ale mamy sobie ograny ten cover, będziemy grać na koncercie.
0: To będzie odtworzenie czy przeróbka?
1: Cover, to będzie po prostu kresowa wersja.
0: Krastowa wersja. No
1: Tak
0: tak, bo
1: jest.
0: Raus gra krastowo. I tutaj tak już teraz od razu możemy Was zaprosić na pierwszy koncert zespołu Raus. To tak na marginesie pomiędzy tym wspominaniem naszych festiwali.
1: 26 w Krakowie, w warsztacie.
0: 26 lipca, tak,
1: Tak jest.
0: w warsztacie. Tam będziecie między innymi mieli okazję usłyszeć tenże cover. No i oczywiście Wasze autorskie numery.
1: Tak jest.
0: Tak jak mówisz, jeszcze nic nie macie nagrane.
1: Nic.
0: Ale to może byśmy tak jako przerywnik posłuchali czegoś z próby.
1: Można coś z próby włączyć.
0: To który kawałek?
1: Zdychaj.
0: Okej, no to słuchamy.

0: To był kawałek z próby nowego zespołu Raus, gdzie Gilu udziela się na wokalu.
1: Tak jest.
0: Ale teraz wróćmy do tego pożegnalnego koncertu na FX, na którym byliśmy w Wiedniu. Tam mieliśmy okazję zobaczyć też fajne supporty na scenie, między innymi Circle Jerks.
1: No to jako legenda, nie? W sumie, może nie support, ale jedna z
0: No,
1: gwiazd,
0: no
1: nie?
0: tak, w sumie nie trzeba ich przedstawiać, ale taką ciekawostką było The Mavs.
1: Tak jest. No, DMF, w ogóle ten młoda kapela z Anglii, w ogóle chyba teraz wydawana w Fat Wreck Chords. Bardzo fajny duet.
0: Duet. Właśnie to
1: Właśnie
0: tutaj
1: to jest
0: warto
1: duet
0: podkreślić, dwie osoby tylko na scenie.
1: z charyzmatyczną wokalistką, gitarzystką w jednym, która skacze po scenie, krzyczy. W ogóle zespół grał covery Prodigy w wersji punkowej. No i taka no, mega energetyczna kapela, bez basu, sama perkusja i gitara. Oboje śpiewają.
0: Bardzo fajnie się tego słuchało i generalnie oni otworzyli imprezę i od
1: Wszystkim
0: razu.
1: noga chodziła. No, to
0: Tak.
1: był taki zespół, że noga chodzi.
0: No dobra, to może teraz posłuchamy zespołu The Mavs i numeru.
1: Broken Britain, Broken Brains.

0: Byliśmy w Wiedniu na pożegnalnym koncercie NoFX, który odbywał się 4 i 5 czerwca. W kolejnym tygodniu ruszyliśmy z kolei do Niemiec,
1: Tak
0: do
1: jest.
0: Torgau na festiwal Ain't Like You. Pierwsza edycja festiwalu, bardzo fajny festiwal, bo jeszcze nie duży, ale co ciekawe, ja już kiedyś byłam w tym miejscu, bo tam kiedyś odbywał się Endless Summer. Ale Endless Summer to już było taką bardzo dużą imprezą, a ja szczerze mówiąc preferuję mniejsze. Jak Ci się podobało to Ain't Like You?
1: Bardzo mi się podobało, bardzo fajny festiwal i też fajnie wymieszany i z Ojem, i z hardcorem, i z punkrockiem. Ciekawa przestrzeń i też fajnie zorganizowany.
0: Fajnie zorganizowany i jeszcze nieduży, więc jest tak fajnie rodzinnie. Nie zdążyliśmy niestety. Troszkę obsuwa na trasie. Nie zdążyliśmy na Spartanix, które bardzo chciałam
1: I
0: zobaczyć,
1: Downset.
0: i Downset. No
1: Ich nie było na plakacie. W sumie się później okazało, że oni mają grać, bo jakby dokoptowali jakby z trasy. No ale szkoda, bo mogliśmy zobaczyć Downseta.
0: właśnie, niestety nie sprawdziliśmy, że oni grają jako drudzy.
1: No.
0: Chyba bodajże jako drudzy grali. No i co, nie zdążyłam na moje ukochane Dead Before Dishonored. Jak rozkładaliśmy namioty, to słyszałam ich tylko w tle, ale nawet nie mieliśmy jeszcze wyjściówek, więc nie dało się ich zobaczyć. Na szczęście udało się nam zakupić merch.
1: Tak jest.
0: Przynajmniej tyle. Dobra, ale powiedz mi, nie wiem, masz jakieś odkrycie muzyczne z tego Ain't Like You?
1: No, przede wszystkim zespół Brooks z Barcelony, hiszpański. Bardzo fajny taki ojowe granie, ale z takimi gitarami postpunkowymi. To teraz jest taki trend, że niektóre ojowe kapele nawiązują trochę do postpunka. Czyli takie fajne brzmienie gitar, bardzo mocny bas jak w The Cure. No i z takim ojowym wykrzykiem. Mi ta kapela się bardzo podobała. Zresztą fajnie wyglądali też na scenie, nie? Gitarzysta, hippies w dzwonach z bakami, skinhead na basie. I ten, no, oni grali na małej scenie w namiocie, akurat tam było mniej publiki, ale no, kapela od razu mi została w głowie.
0: No to co, to posłuchamy może teraz Brooks, który numer?
1: Bullet.

0: No i to był właśnie Brooks, utwór Bullet. Ten utwór jest na ich demo kasecie oraz epce siedmiocalowej. Więcej materiału jeszcze nie wydali, bo to jest młody zespół, ale wkrótce pewnie coś dłuższego się ukaże, jakiś longplay.
1: I naszym drugim odkryciem to było Roadside. Szczerze mówiąc, ja tam Krasta nie słucham za bardzo,
0: To nie był Krasty.
1: ale to było właśnie takie fajne
0: To
1: połączenie.
0: było.
1: Krasta i Oja.
0: No, tak. No, generalnie zespół istnieje od 93 roku, on miał jakieś przerwy w działaniu, ale jakby no, to po prostu oj, street punk zagrany przez krestowców.
1: Tak, kupiliśmy sobie winyla.

0: Nie wiem, czy ty byłeś na takim zespole, który z kolei dla mnie był odkryciem, Skinsects. Ojowa, fajna kapela z Niemiec, wydawana przez Contra Records. Nie wiem, czy my się przez chwilę rozdzieliliśmy, nie wiem, czy ich
1: No,
0: widziałeś.
1: ja chyba
0: Chyba
1: przegapiłem. Poszedłem na
0: przysnąłeś
1: zrzemnąć.
0: przysnąłeś w namiocie.
1: Impreza była intensywna, więc musiałem się zrzemnąć.
0: Tak, ja generalnie ten Skinsects widziałam i w sumie no, też mi się to bardzo spodobało. Pierwszy raz ich widziałam na żywo. No i teraz w sumie może byśmy posłuchali numeru z ich najnowszej płyty z 2023 roku, Kids in Stiefeln. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam.
1: Kupiłeś płytę.
0: I tytułowego kawałka z tejże płyty nie widziałam. Nie,
1: Nie było.
0: nie, może były, może nie zauważyłam. Chciałam kupić, ale niestety nie trafiłam na nie, więc nie kupiłam. Ale teraz zapraszam Was do posłuchania tego właśnie tytułowego kawałka. Zespół Skinsects.

0: Powiedzieliśmy o naszych odkryciach z festiwalu Ain't Like You, ale też się zawiedliśmy.
1: Tak jest.
0: Na czym ty się zawiodłeś najbardziej?
1: Na Integrity, który widziałem trzeci raz, oczywiście po raz trzeci w innym składzie. To już nie jest to Integrity, co było kiedyś. Teraz miałem wrażenie, że to jest jakaś metalcore'owa kapela z tym samym wokalistą, tylko z młodzieżą na gitarach. I to już nie było to Integrity, które lubiłem w lat 90.
0: No, ja się niestety zawiodłam Agnostic Front. Nie.
1: Też jakby, no nie było fajerwerków. Fajerwerki
0: były
1: puszczane, były puszczane
0: były,
1: race.
0: Bo Agnostic Front jakby, zamykało
1: festiwal,
0: festiwal.
1: Więc były sztuczne ognie i race.
0: Fajny klimat, fajna oprawa.
1: Ale Roger Miret na scenie się nie popisał przez moment. Miałem wrażenie, że on już głos stracił. Nagle po trzech kawałkach zaczął śpiewać normalnie, jakby go puścili z pół playbacku.
0: No, więc tak naprawdę, no nie. No to mówię, ja uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię Agnostic Front. Jak będę miała okazję, będę chodziła na koncerty.
1: Zwłaszcza, że widziało się dużo razy Agnostic Front.
0: No, ale mam
1: widział.
0: Nadzieję, że będą trochę lepiej wypadać, bo rzeczywiście
1: to było już zmęczenie materiału.
0: Mocno zawiedziona. Stigma, Showman.
1: Z cygarem.
0: No fajnie, bo mieliśmy go okazję spotykać.
1: Tak, on chodził sobie, pił piwko.
0: Gadał z ludźmi, także
1: brał udział w festiwalu.
0: Nie gwiazdożył.
1: Tak jest.
0: No, ale na scenie niestety nie wypadli tak, jakbym sobie to wyobrażała.
1: No, widocznie, że na trasie też dali trochę ognia, więc musieli być zmęczeni.
0: No, dokładnie. Dobra, i co? Wracamy w takim razie z Torgau. Jedynym naszą imprezą zaplanowaną w czerwcu był festiwal urwanych filmów.
1: Tak jest. Bardzo fajny festiwal.
0: Tak, my tam w ogóle byliśmy w nieco innym charakterze, bo zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby tam również tatuować. I tutaj ogromne ukłony w stronę organizatorów, że zaufali właśnie nam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Chociaż no niestety nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No w końcu urwane filmy.
0: No właśnie, niestety. No i to był nasz pierwszy raz, kiedy tatuowaliśmy na punkowym festiwalu, punkowym DIY feście.
1: I w ogóle to było pierwszy raz w ogóle na polskiej scenie hardcore punk, że na festiwalu było dzieranie.
0: No dokładnie, tutaj to też jest bardzo fajny, nowatorski pomysł organizatorów tego festiwalu, to naprawdę dla nich ogromny szacunek. No i my jako studio zaczęliśmy przecierać te szlaki. No i to pierwsze może tam troszkę nie do końca wypaliło, od razu to przepraszamy ludzi, których nie daliśmy rady tatuować.
1: Ale brakło czasu.
0: Brakło czasu, brakło sił, co niektórym.
1: Tak jest.
0: No ale mówię, nas was obowiązuje festiwalu.
1: Tak jest.
0: W każdym razie dziękujemy tym, co się u nas wydzierali. Bardzo fajnie, bo zainteresowanie było spore. Co zaowocowało zresztą kolejnym naszym festiwalem czerwcowym, ale o tym zaraz. Chcę tutaj powiedzieć o zespołach. Imprezę otworzył zespół Terrify, który w ubiegłym roku nagrał swoją debiutancką płytę i Hardcore Tattoo Records jest współwydawcą tego wydawnictwa. Dali jak zwykle świetne show, chociaż to nie lada wyzwanie było, bo 30-stopniowy upał w pełnym słońcu. Co prawda oni byli osłonięci pod sceną, ale publika już nie była, nie dało się tam wystać, ale generalnie chłopaki dali radę. Bardzo fajne koncerty według mnie. Zagrały Zbir ze Śląska, Rewizja czy Lions Law z Francji. No i Jowles z Londynu. To jest polsko-angielski skład. Jest tam m.in. Tomek Huchla z Rewizji czy charyzmatyczna wokalistka Teresa. Byłeś na tym koncercie?
1: Czy byłem. Byłeś? Ona brzydkie słowa cały czas mówiła po polsku.
0: Właśnie. Koledzy z Polski ją uczą.
1: To zapamiętałem, że właśnie...
0: No, generalnie bardzo fajny koncert i może tutaj na początek byśmy posłuchali właśnie Jowles numeru Until Every Cage is Empty.

0: A tobie jaka kapela utkwiła w pamięci, jeśli chodzi o Festiwal Urwanych Filmów?
1: Co chwilę można było coś ciekawego zobaczyć. Ja bardzo lubię Restart, więc jakby no to stary, znany angielski zespół stricte bankowych. Restart to Restart.
0: Gwiazda, jedna z gwiazd tejże edycji.
1: Tak jest, więc jakby no, chyba najbardziej zapamiętałem.
0: No to może posłuchajmy teraz Restart.
1: Zapraszam.
0: Numer.
1: Numer? A niech będzie No Confidence.

0: Tak jak wspominaliśmy, na festiwalu urwanych filmów organizatorzy wprowadzili fajne, nowatorskie rozwiązania, między innymi to tatuowanie na festiwalu. No i też było punkowe karaoke. Ty go chyba nie doczekałeś.
1: Nie, ja byłem zmęczony, musiałem się położyć spać.
0: No, a ja sobie zaśpiewałam na scenie. I teraz się wstydzę.
1: Czemu? Bo, a jest wideo, internet nie zapomina.
0: No niestety, chyba będę musiała poprosić o usunięcie tegoż wideo. A z drugiej strony była fajna zabawa, więc nie ma się co spinać. Ale generalnie jeszcze chciałam tutaj o tym tatuowaniu wspomnieć. Jak się w ogóle tatuowało? No to pierwszy raz w historii polskich festiwali hardkorowo-punkowych była taka możliwość. No i jakby ty byłeś jednym z pierwszych, pierwszym tatuatorem razem z Normanem z naszego studia, którzy tatuowaliście na takim festiwalu. No wiadomo, że warunki są jakie są. Jak się w ogóle tatuowało?
1: Tatuowało się bardzo dobrze. W ogóle akurat ta przestrzeń była, pomimo upału mieliśmy przestrzeń w tym domku, w którym było chłodno. Stawiliśmy w miarę profesjonalnie wszystko to, co nam jest potrzebne do tatuowania, łącznie z oświetleniem. Oczywiście klimat inny, no bo jakby wiadomo, w festiwalu, jakby ludzie na festiwalu są, inaczej się bawią, są pod wpływem weseli. Ale
0: no ale żeby tutaj oczywiście urwać jakiekolwiek plotki, nie tatuujemy pijanych osób.
1: Prawda.
0: Wiadomo, że jak ktoś sobie wypije piwko dwa, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest pijany, nie ma szans, więc...
1: Same konkretne tatuaże jakby robione dla osób pełnoletnich i trzeźwych. Były dziary festiwalowe, były też jakby czaszeczki, jakieś małe wzorki. Tatuował się fajnie.
0: No i ponieważ zainteresowanie było spore, a sami w sumie nie wiedzieliśmy, nie, czego się spodziewać, jechaliśmy tam i nie mieliśmy żadnego
1: pojęcia. Ja myślałem, że zrobię dwa tatuaże, zrobiłem 10, tak?
0: No, trochę ich było. Generalnie tak nam się spodobało, że spontanicznie w tydzień później wybraliśmy się na...
1: Ultra House Punk Picnic.
0: Tak jest, na który w sumie mieliśmy nie jechać, bo już byliśmy bardzo zmęczeni czerwcem.
1: A że w Żelebsku wypada być i jeździ się co roku, no to pojechaliśmy.
0: No i jeszcze napisaliśmy do organizatora, tutaj też wielkie dzięki dla niego, zapytaliśmy się, czy możemy tam sobie tatuować, oczywiście dostaliśmy zgodę, oczywiście mieliśmy małe przejścia z namiotem, bo musieliśmy sobie zakupić namiot, bo na festiwalu urwanych filmów dostaliśmy fajne miejsce w budynku.
1: Miejsce w budynku, tutaj rozstawiliśmy namiot, nasz namiot się wyróżniał, bo wyglądał jak stodoła, miał 6 metrów długości.
0: I teraz uwaga, nie kupiliśmy go dlatego, żeby być największym, żeby mieć największy namiot na festiwalu, tylko po prostu mieliśmy jeden dzień na zakupienie namiotu, objechaliśmy cały Kraków i niestety nigdzie nie było namiotu 3.
1: A ten był na wyprzedaży.
0: Więc wzięliśmy 6 metrów. Oczywiście już jak wjeżdżaliśmy na teren festiwalu, już uprzedziliśmy ekipę.
1: Wszyscy się śmieli.
0: Wszyscy, tak.
1: Czyli większego nie było.
0: Wszyscy się z nas śmiali, ale ostatecznie pomogli nam go rozłożyć. To też wielkie dzięki, bo było 30 stopni i po prostu lało się z człowieka. Więc każde ręce, które pomogły nam rozłożyć ten namiot, no, to były przydatne. No i co? No i to też generalnie...
1: Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaże, jakby znowu rozłożyliśmy sprzęt. Tutaj warunki były troszeczkę inne, ponieważ byliśmy przy scenie, więc jakby musiałem więcej pozabezpieczyć, żeby się nie kurzyło, ale jakby mieliśmy fajne zabezpieczenia pudełka, więc wszystko było też zachowane w sterylności.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawiły oczywiście od razu zarzuty od zazdrośników, że jak to dziarać w takim miejscu?
1: Niestety my mamy swoje procedury, jesteśmy przeszkoleni, mamy szkolenia BHP i wiemy jak co zrobić, nawet gdy tatuujemy w plenerze, wiemy jak zachować warunki czystości, także to nie, nawet studio tatuażu to nie jest sala operacyjna w szpitalu, więc jakby czepianie się do takich rzeczy to jest bzdura.
0: No dokładnie, tym bardziej, że tatuuje się na konwentach, gdzie bardzo często też...
1: To są te same warunki.
0: Dokładnie.
1: Konwencja tatuażu
0: tylko
1: czy koncert.
0: Tylko to plener, a tam...
1: To są dokładnie te same warunki. Tak samo na festiwalach techno też jakby są ludzie tatuowani i nikt z tym nie ma problemu. Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaż, bardzo fajny festiwal jak co roku, bardzo fajne kapele, bardzo, no i w ogóle ten, dużo ludzi też było, nie?
0: Zainteresowanie tatuażem. No tak, na deserterze to chyba padł rekord, jeśli chodzi o...
1: Za pole namiotowe.
0: Tak, było bardzo dużo ludzi pod sceną, fajnie.
1: No i też zainteresowanie tatuażem też było spore, tam akurat miałem duże roboty, ale z racji tego, że siedziałem sobie i tatuowałem przy scenie, więc mogłem, pierwszy raz mi się udało w Żelebsku zobaczyć wszystkie kapele.
0: No tak, mi również.
1: Tak, bo no. Poprzednie edycje zawsze albo za nie mogłem, albo...
0: Albo gdzieś ktoś poszedł na spacer, albo... Tak. A tutaj rzeczywiście cały czas byliśmy, bo cały czas mieliśmy chętnych klientów na tatuaże, więc to było fajne. No i co? No i wytatuowaliśmy też między innymi jedną z kapel, która tam grała.
1: Tak jest. Szmer.
0: Szmer.
1: Perkusistkę i wokalistę.
0: No, fajnie, tutaj też pozdro dla ekipy ze Szmeru. Dali też fajny koncert, to znaczy nie jestem fanką takich krastowych dźwięków, ale ty sam stwierdziłeś, że to jeden z lepszych koncertów.
1: Tak jest, Szmer, tak, no, zresztą było kilka fajnych rzeczy. Dla mnie Szmer został w pamięci, bardzo, bardzo młoda ekipa, młodzi ludzie, a po prostu dali ognia jak trzeba. Następna kapela, która jakby też rozbiła system, to jest Necro Sodom i Conslaughter. No i Chabak, jakby, który jest smutny na płycie, a energiczny na koncercie, także wokalistka też, no, bardzo dobre show, jeżeli chodzi o Chabak.
0: Ale może teraz byśmy posłuchali Szmeru.
1: No włączmy Szmer.
0: Numeru z ich nowej kasety.
1: Tak jest, to wydana na tą trasę, którą zagrali z Urokiem.
0: Tak, dokładnie. 7 krastowych, grindowych kawałków, szybko, mocno.
1: Do przodu.
0: Tytuł kasety jest dość długi.
1: To było We Are The Kids.
0: We Are The Children Of This Station, But You Are From Blerben.
1: Tak jest.
0: Dobra.
1: Tytuł ciekawy, okładka też bardzo fajnie, bardzo ładna grafika. Kaseta ładnie wydana, na zielono.
0: Jak coś, mamy parę egzemplarzy w Hardcore Tattoo do kupienia.
1: Jeszcze są, a już prawdopodobnie sold out.
0: No jeszcze w wydawcach chyba troszkę ma, ale rzeczywiście kaseta się rozchodzi, się, więc tak. Jeżeli ktoś...
1: Zwłaszcza, że to była trasa, kilka koncertów, więc...
0: Więc jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze nabyć tą kasetę, to jest dostępna w Hardcore Tattoo przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie. A tymczasem posłuchajmy numeru Szmer.
1: My whole life, everything was gone. From a little kid to having loving parents, brothers and sisters, a fucking the beach at the bottom of the hill, woods to play in, tree houses I would build, and fucking catching frogs and, you know, sled ride, every fucking possible positive thing a child could have in their life is growing up was gone.

0: Naszym wspólnym odkryciem na Ultra House Picnic był zespół Human Fault z Czech z dziewczyną na
1: Tak jest,
0: wokalu, nie?
1: żeńskim,
0: Bardzo
1: ale
0: fajne
1: bardzo fajny
0: granie.
1: zespół, tak?
0: No, zaopatrzyliśmy się nawet w płyty. Super fajna, charyzmatyczna wokalistka, ekstra się tego słuchało. No i teraz chciałabym wam puścić numer Human Fault Odzbroit, jeżeli
1: Odzbroić.
0: dobrze czytam
1: Odzbroić.
0: czeski. I to jest z płyty.
1: Nonemi tady kraśne. Posiedni propadne peklu.
0: Przepraszam. Z 2022 roku. Zapraszamy do posłuchania. Nie wiem, czy dobrze wymówiliśmy.
1: Ale zespół bardzo fajny, godny posłuchania.
0: Tak, zapoznajcie się fajnie.

0: Dla mnie super koncertem był koncert Białej Gorączki.
1: Taki big comeback.
0: No, po 9 latach. Naprawdę bardzo fajnie zagrali, według mnie. Bo ty mówisz, że trochę odświeżony kotlet?
1: Jakoś do mnie... No, zabawa była fajna, ten koncert jakby cały... Jakby, no, dużo ludzi się bawiło, ten koncert miał jakąś charyzmę i to było fajne. Chociaż mówię, jakoś Biała Gorączka nie trafiła do mnie tak, jak trafiała, nie wiem, 20 lat temu.
0: A u mnie wręcz przeciwnie. Ja kiedyś słuchałam Białej Gorączki, ale jakoś od jakiegoś czasu poszła trochę w zapomnienie. I szczerze mówiąc, ten koncert sprawił, że z powrotem wróciłam do słuchania płyt Białej Gorączki.
1: Refreny się pamiętało.
0: No, bardzo fajny koncert, ale to Białej Gorączki nie będziemy wam puszczać, bo pewnie każdy ją zna.
1: Każdy ją zna.
0: Ale za to jeszcze tutaj byśmy się na chwilkę zatrzymali przy zespole Śmierć.
1: Śmierć, bardzo fajny zespół.
0: To już mi wspominałeś o nim wcześniej, ja miałam pierwszy raz okazję zobaczyć.
1: Ja już widziałem ich na DIY Feście w Gdyni. Mhm. I wtedy już zwróciłem uwagę na ten zespół. Bardzo ciekawa postać, wokalistka ze Szwecji, nauczyła się języka polskiego, śpiewa po polsku. Śpiewa covery Postregimentu, Dezertera.
0: Tak, tak. No właśnie, rzeczywiście to jakby hołd tym największym hitom polskiego punk rocka.
1: Tak jest, też jakby nawiązuje do poezji polskiej.
0: I do szwedzkiej.
1: I do szwedzkiej też.
0: Mhm. Śmierć wydała dwie płyty. I teraz posłuchalibyśmy numeru z drugiej płyty, Paranoia, z 2021 roku, Instrukcja. Ja tylko jeszcze dodam, że płyty zespołu Śmierć, które wydało wydawnictwo Nikt Nic Nie Wie, dostępne są również u nas w Hardcore Tattoo. Generalnie tutaj mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy współpracę z Oszatem z Nikt Nic Nie Wie i mamy praktycznie cały zestaw. Tak, wszystkie jego wydawnictwa. Jeżeli nie wszystkie, to powoli będziemy uzupełniać. Także jeżeli chcecie coś kupić z Nikt Nic Nie Wie, a kontakt czasem jest utrudniony, to zapraszamy do Hardcore Tattoo, ogarniemy wam wszystkie te wydawnictwa. Dobra, to teraz posłuchajmy numeru Instrukcja zespołu Śmierć.
1: Tak jest.

0: i tak w skrócie wygląda Mąż Czerwiec. Dwa pierwsze weekendy zabawa, kolejne dwa zabawa i praca.
1: Przeżyliśmy.
0: I praca. Słuchajcie, w lipcu musimy odpocząć, bo czerwiec był naprawdę wyczerpujący.
1: Ale w sierpniu będziemy na festiwalach.
0: Dokładnie. W sierpniu ruszamy z Tomkiem i z naszym mobilnym studiem Hardcore Tattoo na trzy kolejne festiwale, bo mówię, no jest to fajne nowum i chcemy sprawdzić, jak to się będzie, jak ta formuła będzie się sprawdzać na innych festiwalach. Więc w sierpniu, moi drodzy, widzimy się na Zdynia DIY Fest 9-10 sierpnia. Świetna miejscówka, jestem tam co rok, polecam. 16-17 sierpnia będziemy na Alerta Alerta.
1: Tak jest.
0: Tam akurat będę pierwszy raz. Nie byłeś kiedyś tam?
1: Nie byłem.
0: No właśnie, ja też nie jestem bardzo ciekawa tego festiwalu. Sympatyczny organizator, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Tak jest.
0: I potem 23-24 sierpnia ruszymy do twojego rodzinnego miasta.
1: Do Białegostoku.
0: Do Białegostoku na Borderline Fest. Tam też będziemy tatuować. To będzie troszeczkę inaczej, bo ten festiwal to nie jest plener. No właśnie. Ale tam z tego, co gadamy z chłopakami, będą tam też fajne warunki. Mhm. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę się wytatuować, to zapraszamy na nasz box na tych trzech festiwalach. No i zdecydowanie zapraszamy Was na wszystkie te trzy festiwale, bo
1: warto.
0: Bo bardzo fajne wydarzenia się zapowiadają.
1: Fajne koncerty.
0: No, no i co? No i na dzisiaj chyba, Gilu, dzięki za takie małe podsumowanie czerwca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, my, jeżeli Was to zainteresowało, to postaramy się w sierpniu, też po sierpniu, czyli pewnie we wrześniu, wrzucimy Wam relacje z tych trzech kolejnych festiwali.
1: Bombowo.
0: W mojej dzisiejszej audycji gościem jest też Oskar z nowej śląskiej hardkorowej kapeli
2: 01.
0: Tak jest. Witam Cię, Oskar.
2: Cześć.
0: Powiedz w ogóle, od niedawna istniejecie.
2: W zasadzie zaczęliśmy już grać pod koniec 2019 roku, ale dużo zmian w składzie, jakieś okresy takiego totalnego zastoju i to wszystko gdzieś tak się troszkę opóźniło.
0: Bo wasz pierwszy koncert kiedy był?
2: Pierwszy koncert graliśmy w Warszawie na Przychodni chyba w marcu ubiegłego roku.
0: No, czyli tak naprawdę no,
2: tak, koncertujemy od niedawna.
0: Ale generalnie ty w scenie jesteś od dawna, oczywiście pamiętam cię z koncertów, między innymi udzielasz się w kawałku z Little Boyem.
2: Tak, dokładnie.
0: I oni się udzielają u ciebie,
2: tak,
0: w kapeli.
2: Dokładnie. Bartek jest gitarzystą, a gościnnie na płycie będzie też wokalista Little Boya, czyli
0: Tomeczek nasz
2: kochany. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy Tomeczka. No i po roku koncertowania ukazała się wasza nowa płyta.
2: No dokładnie.
0: Znaczy nowa, przepraszam.
2: Pierwsza.
0: Debiutancka.
2: Debiutancka płyta. No skład się ustabilizował w październiku, więc wszystkie kawałki zrobiliśmy na nowo. Udało się je nagrać.
0: No to teraz posłuchamy może kawałka tytułowego.
2: Najlepszy.
0: Z Tomkiem.
2: Z Tomkiem z Tylboja.
0: Zapraszam
2: raz jeszcze.

Słuchaliśmy tytułowego kawałka z debiutanckiej płyty 01 Biegnij Szczurze z gościnnym udziałem Toma White'a z Little Boya. Jak chłopaki mówią, to efekt spontanicznej chwili z ich wspólnej salki prób. Ale żeby jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak ta płyta brzmi, to jeszcze puszczę jeden numer zespołu 01. Tym razem kawałek Nie chcecie znać. I to by było w sumie na tyle w mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo Gilowi i Oskarowi za to, że byli dzisiaj moimi gośćmi. A Was zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję, która najprawdopodobniej będzie po naszych sierpniowych wojażach, czyli we wrześniu. Dzięki, na razie.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

0: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Henryka Bardieskiego pod tytułem Umowa.
1: Panie dyrektorze, ona znowu dzwoniła.
2: Kto dzwonił? Agatko?
1: No ta autorzyca, ta od kryminałów, pani Głośna, pytała, czy pan przeczytał jej maszynopis.
2: A przeczytałem?
1: Oczywiście i zdecydował pan, że nie wydamy.
2: A, już wiem. Chyba jej nawet o tym powiedziałem. O cóż jeszcze chodzi?
1: Pani Głośna twierdzi, że miał pan przeczytać po raz drugi.
2: A tego sobie nie przypominam. Naprawdę?
1: Nie wiem, co pan obiecuje kobietom w swoim gabinecie.
2: Obiecałem, że nie wydam jej powieści. To wszystko.
1: Dla pana, ale nie dla niej. Zapowiedziała, że jutro odwiedzi pana osobiście.
2: Nie.
1: A jakże?
2: Ta baba gotowa mnie zastrzelić. Autorki kryminałów mają lekką rękę do gwałtów. W jej powieściach trup ściele się gęsto, a nie wszystkich przecież musi uśmiercać na papierze. Położyć kogoś, choćby i swojego wydawcę, naprawdę, to dla takiej osoby drobnostka.
1: Ja radziłam, żeby wydawać książeczki dla dzieci, ewentualnie pornosy, ale pan uparł się na kryminały. Trzeba słuchać konsultantów, panie dyrektorze.
2: Jesteś sekretarką, Agatko, nie konsultantką. Na razie nie stać mnie na konsultantów. Może później, kiedy rozkręcimy firmę...
1: Kiedy rozkręcimy, to nam ją zamkną albo upaństwowią. Pan wierzy w ten nasz kapitalizm? Ja już prędzej uwierzę w socjalizm.
2: Początki zawsze są trudne. Idziemy własną drogą do kapitalizmu, Agatko. A ponieważ u nas zawsze ważniejsza jest droga niż cel, będziemy szli długo, może nawet bardzo długo. Jak się nazywa ta jej powieść?
1: Ostatni pasjans kapitana Kraty.
2: Idiotyczne. Jak można uśmiercać tego kapitana Kratę? Bądź co bądź jedynego detektywa.
1: Autorka nie uśmierca go, panie dyrektorze. Bo po prostu kapitan Krata rzuca stawianie pasjansów. Swój jedyny, nawiasem mówiąc, nauk.
2: I jeszcze bardziej idiotyczne. Po co je w ogóle stawiał?
1: Dla zabicia czasu.
2: A skąd miał czas? O, to jest podejrzane. W tym czuje się trop kryminalny. Ale pani Głośna, zamiast napisać powieść o kapitanie, co... Nie dosyć, że miał czas niewiadomego pochodzenia, to jeszcze go zabija. Pisze o jakichś opryszkach, o jakimś cichym, o pseudoforte, o jakimś Olesiu pseudo, o piano, o jakimś Zuzie, kobiecie wielce łaskawych obyczajów. Nie, ona stanowczo już się wypisała, już się kończy. Nie.
1: Jutro będzie pan mógł jej to powiedzieć osobiście.
2: Och, przestań, Agatko. Wydawanie książek byłoby najprzyjemniejszym zajęć, gdyby nie autorzy. Żyje ich całe mnóstwo, a każdy chce, żeby obok tytułu figurowało jego nazwisko lub pseudonim. Stąd biorą się wszystkie nieszczęścia i dramaty. O ileż prostsze byłoby życie literackie i w ogóle kultura, gdyby książki wydawano anonimowo. Cóż za obsesja z tymi nazwiskami? Sam tytuł przecież by wystarczył. Tytuł powieści, tomu, wierszy, sztuki, opery, symfonii, obrazu czy rzeźby. Gdyby naszej autorce, pani Głośnej, naprawdę zależało na czytelniku, a nie na sobie, nie kładłaby na karcie tytułowej swojego głośnego nazwiska.
1: Może pan ją do tego namówi?
2: Ona tego nie zrozumie. To może zrozumieć ktoś, kto sam nie pisze. Pani rozumie, prawda?
1: Tak, ale kiedy zacznę pisać, to przestanę rozumieć.
2: No niestety. Pisanie zawęża horyzonty. Czytanie rozszerza, a pisanie zawęża. Paradoks, prawda? Będę to musiał przemyśleć. Może nawet coś na ten temat napiszę.
1: Lepiej nie.
2: Ano tak, ma pani rację. Lepiej nie pisać. Więc jutro, powiada pani, ta nasza niewydarzona autorka przyjdzie jutro. Mhm. A może nie przyjdzie? Może tylko tak straszy?
1: Pożyjemy, zobaczymy.
2: Pożyjemy, powiada pani. Ale czy przeżyjemy?
1: Jutro o tej porze będzie pan wiedział.
2: Jeżeli tę wizytę przeżyję. A jeżeli nie...
1: To ja będę wiedziała.
2: A, dużo mi z tego przyjdzie. Ona z pewnością ma broń i umie się nią posługiwać. Uważam, że wydawcy powinni być uzbrojeni. Stanowczo powinni być uzbrojeni. A ja cóż, za całą obronę mam tylko panią, Agatko. Kiedy przyjdzie, niech pani od razu poda herbatę. Trzeba ją jakoś udobruchać,
1: Może z jakimś środkiem nasennym.
2: A niech Pan Bóg broni. Niech Pan Bóg broni. Jeszcze tylko tego brakuje, żeby mi autorzy sypiali w wydawnictwie. Chyba źle ulokowałem swoją przedsiębiorczość. Nie dosyć, że ludzie coraz mniej czytają, to jeszcze autorzy coraz więcej piszą. Wie Pani, co nas czeka? Jedna wielka neuroza. Nic lepszego. Dzień dobry, Agatko.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Piękny dzień dzisiaj mamy.
1: No nie bardzo. Ona czeka. W pana gabinecie maszynopis leży na biurku.
2: Mój Boże, żebym miał chociaż kuloodporną kamizelkę.
1: Pan w ogóle nie ma kamizelki, jakiejkolwiek.
2: Bo nie lubię. Dyrektor nie powinien wyglądać jak dyrektor.
1: To panu nic nie pomoże. Ona też nie wygląda na autorkę. Taka sobie kobiecina. Nikt by nie pomyślał, że wydała już 10 kryminałów, a napisała pewnie 30. No, śmiało. Niech pan będzie opanowany i dzielny. Zaraz podam herbatę.
2: Pani jest wspaniała, Agatko. Jeżeli przeżyje, poproszę panią o rękę.
1: Z góry odmawiam. Nigdy bym nie wyszła za dyrektora tak małego wydawnictwa.
2: Ech, życie... Boże, co za miła niespodzianka. Wspaniała Marta Głośna we własnej osobie w mojej skromnej oficynie. Nic tak nie raduje serca wydawcy jak widok pisarza. A jeszcze jeżeli tym pisarzem jest pisarka. Bóg dzisiaj łaskaw dla mnie, a także dla moich czytelników. To twarzy pani w tym kapeluszu, naprawdę. To sombrero. Nie, skądże sombrero, głupstwa, plotę. Jakie sombrero? Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że ma pani okulasso. Tak, od jak dawna nosi pani okulary? Ja nie noszę od 3 lat. Rzuciłem okulary razem z paleniem i piciem. I chociaż miałem później kilka nawrotów w zasadzie, nie noszę, chociaż lekarz nie broni, przeciwnie, powiada czasem jeden kieliszek dobrze robi, by inaczej i nie przed jedzeniem, już raczej po jedzeniu, ponieważ...
1: Przeczytał pan?
2: Czy przeczytałem? Aha, połknąłem, droga pani, połknąłem!
1: Ale czy drugi raz?
2: Drugi? Chciała pani powiedzieć trzeci. 3 razy czytałem pani powieść i za każdym razem byłem innym człowiekiem. Można by zatem powiedzieć, że czytały ją 3 osoby.
1: Interesujące.
2: Bardzo!
1: I mają rozbieżne opinie.
2: Niestety, wszystkie 3 są jednego zdania.
1: A to zdanie jest negatywne?
2: Nie, jest pozytywne. Odniosły wrażenie, że w pani kryminale zło przeważa nad dobrem.
1: A co pan ma na myśli? No chyba nie styl.
2: Niestety, styl także. Obawiam się ponadto, że skomplikowanie intrygi przerasta możliwości intelektualne przeciętnego czytelnika.
1: Kiedy właśnie po raz pierwszy napisałam kryminał bez intrygi?
2: Otóż to. Kto się połapie, że tu nie ma intrygi? Nikt na to nie wpadnie. Będą się doszukiwać, pani dziele, Bóg wie czego.
1: Ta, niech szukają, proszę bardzo.
2: Ale niczego nie znajdą.
1: Słucham.
2: Niczego poza postaciami 2 przestępców, Cichego i Olesia, ich przyjaciółki Zuzy, kapitana Kraty. Nie podziwia pani, jak dokładnie znam bohaterów tej prozy.
1: Przesada, mój panie. Dokładnie. To nawet ja ich nie znam.
2: A wie pani, to się czuje, to się widzi. Może gdyby pani zechciała ich poznać dokładniej, to znaczy pogłębić ich wizerunek, uwiarygodnić motywy, jakimi się kierują, uwyraźnić zależności, jakie ich łączą, na przykład Cichego z Zuzą, Zuzę z kapitanem Kratą, kapitana Kratę z Olesiem, Olesia.
1: Więc nie wyda pan?
2: Proszę mi wierzyć, szanowna pani. Nie mogę.
1: Nie może pan.
2: Nie mogę.
1: No, to się jeszcze okaże.
3: Pani pije herbatę z cytryną? Mogę podać cytrynę?
1: Ani z cytryną, moja panno, ani bez cytryny. W ogóle nie piję herbaty w tym wydawnictwie. Żegnam!
3: I widzi pan, nic się nie stało. Trzasnęła tylko drzwiami.
2: Zapewne ta rozmowa mogła przebiec gorzej. Moje talenty dyplomatyczne błyszczą tylko wtedy, kiedy i druga strona dysponuje jakimiś dyplomatycznymi uzdolnieniami. A w tym przypadku mamy do czynienia, obawiam się, z wyjątkowym beztalenciem. Nie dosyć, że pisze słabo, to jeszcze i rokować nie potrafi. Co tam mamy jeszcze dzisiaj, Agatko?
3: Już nic, panie dyrektorze. Uważałam, że jedna taka autorka na dzień wystarczy.
2: Jesteś nieoceniona, moja droga. Zdaje się, że obiecałem się z tobą ożenić.
3: Odłóżmy to do jutra, panie dyrektorze. Dość odmów na dzisiaj.
2: Dzień dobry, Agatko.
3: Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Co tam mamy w programie?
3: Parę telefonów, nic ważnego. Przyszła korekta i rachunki z drukarni. Znów podnieśli ceny. Podać kawę?
2: Za kwadrans. Przejrzę gazety.
4: No co, kochasiu? Ciekawa gazetka.
2: Co? Kto tu jest? Co pan tu robi? Kim pan jest?
4: Spokojnie, dyrektorku, bez paniki. Ja jestem Oleś. Znamy się chyba, no nie? Znamy czy nie?
2: Znamy. To jest... Ja czytałem o panu w tej powieści, w tej...
4: No właśnie. A może pamiętasz moje pseudo? Oleś, pseudo jak?
2: Zaraz. Niech sobie przypomnę. Niech pan nie wymachuje tą bronią. Ja bardzo proszę... Oleś, pseudo, już wiem, forte.
4: A już. Cichy ma pseudo forte, a ja mam piano. Oleś, pseudo piano. Bo potrafię być taki łagodny, jakby mnie w ogóle nie było.
2: Ale przecież pana nie ma. Istniejesz pan tylko w powieści i to w złej.
4: To mało istnieć w powieści. Ty nawet w złej nie istniejesz. Przez ojca i matkę to każdy może być powołany do życia. Co innego być powołany przez pisarza. Widzisz, jaka wspaniała ze mnie postać? Widzisz te pięści, te muskuły? Inteligencję też mam odpowiednią do siły fizycznej, a więc niemałą. Piękna Zuza za mną szaleje. Nawet kapitan Krata mnie szanuje. Tylko ty jeden mnie nie doceniasz. Tylko ty jeden z całej powieści.
2: Ja nie jestem postacią z powieści.
4: Nie macie na kartach, ale ja ci mówię, że wydawca należy do powieści, którą wydaje. W każdym razie już ja cię do niej wciągnę. A jak wciągnę, to sam kapitan Krata ci nie pomoże. Będziesz na kolanach błagał panią głośną, autorkę naszą, żeby się za tobą wstawiła.
2: Dosyć już tego.
4: O, kochany, tak się do Olesia nie mówi. Ty się teraz zastanów, jak mnie przeprosić i jak mnie udobruchać, bo ja czuję, że zaraz wybuchnę. A kiedy wybuchnę, to jestem gorszy niż bomba.
3: Kawa, panie dyrektorze. Rozmawiał pan przez telefon?
2: Nie.
3: Zdawało mi się, że pan z kimś rozmawiał.
2: Nie widzi pani tu nikogo, Agatko?
3: Nie. Poza panem oczywiście. Blady pan bardzo.
2: Tak, to z przepracowania.
3: O, pewnie tak. Wyjdę na chwilę do sklepu, mogę?
2: W porządku.
4: W porządku. I to ma być porządek. Nie wydawać książek pani głośnej. Zostaw tę kawę. Ja mam ochotę się napić. Cukru.
2: Proszę.
4: Jeszcze.
2: Proszę.
4: Dobra, ta mała sekretareczka. Pewnie figlujecie sobie po godzinkach, no nie?
2: No co też pan...
4: No chyba nie w godzinach pracy, co? Chociaż z taką dziewczyną... Nigdy nie wiadomo. To samo mam z Zuzą. Przysunie cię do człowieka w taki sposób, że nie ma siły, żeby się od niej odsunąć. Ani siły, ani sensu. Nie ruszaj tego pistoletu, kochany. Odłożyłem go nie po to, żebyś dotykał. Dobra ta kawa. Więc jak będzie z ostatnim pasjansem kapitana Kraty?
2: Tak jak powiedziałem autorce.
4: Ty teraz rozmawiasz ze mną, kochany. Z Olesiem, nie z autorką. Pani Głośna jest osobą kulturalną, delikatną, a ja już nie taki. Ja w ogóle nie toleruję odmowy. Jeżeli chcesz jeszcze kilka razy w życiu powiedzieć nie, to teraz powiedz tak.
2: Nie mogę.
4: Nie możesz. A wiesz, gnido wydawnicza, co ja mogę? Ja mogę zdemolować ci ten piękny gabinecik. O!

0: mnie nie zna. Voila! No! Na razie dosyć. Utrudziłem się. Wracam do siebie w moje strony, a raczej stronnicę. Przemyśl sprawę, kotku, póki masz jeszcze czym myśleć. Au revoir!
1: O czy... Mój Boże, jak to wszystko wygląda. Przeklęta powieść!
0: Co tam znowu?
2: To ja. Cichy. Pseudoforte, moje uszanowanie. Ojej, jaki nieporządek. Wiem. Oleś był?
1: Był.
2: Był, tak. On zawsze taki jakiś narwany, niedopisany, można powiedzieć, charakter. Chwileczkę posprzątamy trochę, dobrze? Niech pan pomoże postawić sobie biureczko. O, tak, tak. Rygałek też na miejsce, ślicznie, zaraz tu taki straszny jakiś ten, o tak. Ojej, ale tu maszynopisów. Wszystko do wydania? Nie? No nic, proszę pana, grunt, żeby naszą powieść wydać, kochany, w pierwszej kolejności. Serce, co pan taki blady? Rany boskie, spluwał Olesia, no zapomniał, gamon jeden, on zawsze, proszę pana, taki zapominalski, kiedy się lekko zdenerwuje. Co pan tak patrzy? Co? Inaczej pan sobie wyobrażał cichego pseudoforte?
1: Nie wierzę, to niemożliwe.
2: Wiesz pan?
1: To niemożliwe, że pan...
2: Wiesz pan?
1: Żeby pan był z powieści, to się nie zdarza. Ja to panu mówię, wydawca, kto pana tu nazwał. Ona, ta zwariowana kryminalistka.
2: W pewnym sensie, proszę pana, gdyby nie ona, autorka nasza, proszę pana, nie byłoby mnie na świecie. A pan pewnie teraz powie, że pan się nie da zastraszyć, co?
1: Pewnie, że nie. Nie dam się zastraszyć. Nie dam. Słyszy pan, nie dam się
2: ciszej,
1: zastraszyć.
2: Ciszej, proszę, ciszej.
1: Będę mówił, jak mi się podoba. Nie dam się zastraszyć.
2: A ja mimo wszystko ciszej. Uprzejmie proszę. Dziękuję. Oleś, kiedy proszę pana się zdenerwuje, no niszczy meble. Ja, kiedy tracę panowanie, biorę się za gospodarzy. Depcę po nich jak po dywanie. Niech się pan przyjrzy, jakie ja mam nóżki. A buciki jakie?
1: Czego pan chce?
2: Tego samego.
1: Nie wydam.
2: Nie słyszę.
1: Nie wydam.
2: Nie słyszałem. Nie. Masz pan wielkie szczęście, panie, że ja nie słyszałem. Bo gdybym słyszał, to mój ustrój nerwowy musiałby zareagować. Właściwie to, jak to się mówi, odreagować. A wtedy pański ustrój by się nie uchował. Rozumiemy się, dyrektorze?
1: Wzywaj,
2: proszę bardzo, wzywaj pan sobie. Wie pan, kto tu przyjdzie?
1: Nie.
2: Krata, proszę pana, kapitan.
1: Nie.
2: Tak. Już on panu udzieli pomocy, kochany. Za kratkami. Nie ma takiego człowieka, żeby on nie dobrał do niego paragrafu. Rozumiemy się, prawda? Wydawca, nie wydawca, proszę pana, każdego posadzi. No więc jak? Proszę się decydować. Wzywamy kapitana?
1: Już lepiej? Nie.
2: Dziękuję. Bardzo rozsądnie powiedziane. Gdyby on wiedział to, co ja i Oleś wiemy, że pan nie chcesz nas wydać, to nie ręczę za pańską główkę, proszę pana. Powiesi. Znajdzie sznur, znajdzie kata, zawodowca. Znajdzie nawet paragraf. Ten człowiek, proszę pana, wszystko znajdzie. Czy tak wielu mamy wydawców, żeby ich wieszać, panie, masowo? Pewnie pan chcesz rozwinąć interes, nie jedną jeszcze książkę wydać. Przecież nasza autorka, pani głośna, nie jedną jeszcze napisze. A tak, no, co panu zostanie? Mogiła. Kochany, jak przyjaciel mówię.
1: Nie wiedziałem, że z pana taka... ludzka postać.
2: No widzisz pan, no coraz więcej walorów w tej powieści. A pan się jeszcze wahasz, wydać, nie wydać, panie.
1: Jeszcze się waham.
2: Kochany, niech pan nie ryzykuje drugiej wizyty Olesia, ani mojej, ani pierwszej. Boże, broń kapitana kraty, co nas po wszystkich strońcach, panie, ściga. No, elegancko się zrobiło, zrobiliśmy troszeczkę porządku. Jak Boga

0: kocham, taki miły gabinecik. A taki był zrujnowany jak ten oleś. No. Szanowny panie dyrektorze, zaraz chwileczkę. Życzę sukcesów wydawniczych z całego serca.
1: Dziękuję.
0: Proszę uprzejmie.
1: Dziękuję. Boże, ja chyba zwariowałem. Gdzie ten maszynopis? Gdzie ten piekielny ostatni pasjans? Agatka! Agatka! Jest tam pani Agatka!
2: Już jestem, panie dyrektorze. No. Ja kupiłam parówki. A pan to sprząta?
1: Co? A tak, sprzątałem. Nic nie leży na swoim miejscu. Nic nie leży.
2: Panie dyrektorze, w sekretariacie czeka jakaś pani.
1: Co? Jaka pani?
2: Młoda, ładna, w pana typie.
1: W jakiej sprawie? Chyba spytała pani, w jakiej sprawie?
2: Oczywiście, powiedziała, że w osobistej.
1: Nie mam żadnych osobistych spraw z młodymi kobietami.
2: Nie, a ze mną to co? Wciąż chce się pan ze mną żenić, prosić ją?
1: Prosić.
2: Pan dyrektor panią prosi. Cześć, stary.
1: Słucham?
2: No co? No co ty? Nie poznajesz mnie?
1: Nie.
2: Nie? No to jak ty czytałeś tę powieść? Zuza jestem.
1: Zuza?
2: No.
1: Ta z ostatniego pasjansa?
2: No ta sama, kochasiu. Myślałam, że mnie od razu rozpoznasz. Pani głośna napisała o mnie, że mam ogromne złoto-brązowe oczy i dumne, wyniosłe piersi. No co? Zgadza się?
1: Ale pani przecież... Pani nie jest z powieści. Moja sekretarka na własne oczy panią widziała.
2: No i co z tego? Ja jestem prototyp, rozumiesz? Pierwowzór, model wzięty z życia, a ściśle mówiąc z ulicy. Nie wszystko, co jest w literaturze, musi być wymyślone, tak jak nie wszystko, co jest w życiu, musiało być wpierw napisane. Załatwimy sprawę raz dwa, kochasiu, co? Ty mi nie odmówisz, to i ja ci nie odmówię. No co? Spoglądałeś kiedyś w takie oczy? Przezłociste, przepaściste. Kiedy je zamykam, świat robi się płaski.
1: Nie.
2: Czy wiesz, ilu mężczyzn leży na dnie tych oczu?
1: No, strach pomyśleć, czy to pani głośna panią przysłała?
2: Nie, cichy pseudoforte i oleś pseudopiano. Idź, Zuza, powiedzieli do tego dyrektorka. Może ci wpadnie w oko. No i stało się. Przyszłam, otworzyłam oczy i wpadłeś.
1: Ale jeszcze nie ze wszystkim.
2: Oj, ze wszystkim, kochasiu, ze wszystkim. Jak Zuza ci mówi, że wpadłeś, to wpadłeś. Mnie jeszcze żaden mężczyzna się nie oparł. Żaden. Rozumiesz? A wymagająca jestem, musisz wiedzieć, jak trener kadry olimpijskiej. Przy mnie, kochasiu, musisz dać z siebie wszystko. Seks na najwyższym światowym poziomie. Ze znajomością tego, co obecnie najmodniejsze, nie będziemy się wlekli w ogonie Europy i świata. Zrobię z ciebie orła erotyki. Wzbierz się wysoko i z wysokości będziesz spadał na swoje zachwycone ofiary. A wszystko dzięki Zuzie.
1: A jeżeli odmówię?
2: To przyjdzie kapitan Krata.
1: On jest przedstawicielem prawa.
2: Powiesi cię zgodnie z prawem. Aha. Ale wcześniej odwiedzą cię powtórnie Oleś i Cichy. Aha. A ja też swoje dorzucę za obrazę honoru damy.
1: Zdecydowałam się. Wydam ostatni pasjans.
2: No brawo, brawo. Wiedziałam, że moje argumenty będą nie do odrzucenia.
1: Ale wydam ją bezinteresownie.
2: To znaczy jak, kochasiu?
1: Bez poświęcenia się z pani strony.
2: Kochasiu... A co to dla mnie za poświęcenie? Nad zjedzeniem loda dłużej się zastanawiam.
1: A jednak byłoby to z mojej strony nadużycie. Nie czułbym się moralnie w porządku.
2: Jak? Jak moralnie, powiadasz?
1: Tak.
2: A czy ty poza tym jesteś aby w porządku, co? Jak ci idzie z kobietami, co?
1: Ano.
2: Czy ty na pewno potrafisz wszystko, czego wymaga się od mężczyzny?
1: Potrafię wydać książkę i to jest w tej chwili najważniejsze. Zaraz podpiszę umowę z panią Głośną.
2: No tak, no to jest najważniejsze, ale z mniej ważnych rzeczy też nie trzeba rezygnować. A ty wpadłeś mi w oko? A jak wpadłeś, to musimy się u mnie spotkać, żeby tam nie wiem co. Mogę ci co najwyżej sprawę odroczyć. No. Sprolongować, więc jak? O. Sprolongować?
1: Bardzo proszę, bardzo proszę.
2: No dobrze. Tymczasem Oleś cię zastąpi. Albo Cichy, ewentualnie kapitan Krata.
1: Wystarczą pani mężczyźni powieściowi?
2: A ja to co, nie jestem powieściowa? My tak wszyscy, kochasiu, jedną nogą w powieści, a drugą w życiu. Okrakiem żyjemy. Okrakiem. No tak, trenuj, staruszku, żebyś był do rzeczy, kiedy otrzymasz wezwanie, a na pożegnanie dostaniesz całusa.
3: Nie wołał, dyrektorze?
0: Wody!
3: Ma pan szminkę na twarzy, ściślej na ustach, nosie i brodzie, jakby się pan z wielkoludem całował.
1: Ręcznie.
3: No, racja, tu chusteczka nie wystarczy. Najlepiej byłoby pana oddać do pralni. Mam nadzieję, że to się da wywabić. Ale pana urządziła. No, aż trudno uwierzyć, że to był tylko pocałunek.
1: Pani podsłuchiwała.
3: Dzięki temu wiem, że wina pana jest niewielka. No, po prostu niebezpiecznie dzisiaj jest być wydawcą. Wydajemy ten nieszczęsny ostatni pasjans, prawda?
1: Nie mamy innego wyjścia. Bo jeżeli te typy wpadną w nauk wychodzenia z książki, jeżeli zaczną rzucać się na czytelników...
3: Jakie typy? Za co mieliby ich męczyć?
1: A za to, że ktoś nie doczytał powieści do końca, albo nie przeczytał wcale, kupił i zapomniał, albo nie zapomniał kupić, albo zapomniał kupić, albo co najgorsze, w ogóle nie miał zamiaru kupować. Już Oleś i Cichy zajmą się takimi osobami, a kapitan Krata będzie na to patrzył przez palce będzie patrzył.
3: Boże, co też pan Krata. Wygaduje, biedny patrzył, mój. Panu potrzebny jest odpoczynek.
1: Tak, ja potrzebny.
3: Może nawet dłuższy.
1: Dłuższy, jak najdłuższy, Agatko, jak najdłuższy, ale wpierw trzeba skończyć z tą powieścią. Zaproś na jutro panią Głośną. Zaproś,
3: dobrze,
1: zaproś.
3: Dobrze, proszę pana. Podejrzewam, że z niecierpliwością czeka na nasz telefon.
1: Dzień dobry, Agatko. Pięknie dzisiaj wyglądasz.
4: Dzień dobry. Pan dyrektor też trochę lepiej niż wczoraj. Nic się już nie zdarzyło, nikt pana nie odwiedził.
1: Dzięki Bogu, nikt. Ale snów noc mi nie szczędziła. Śniły mi się karty do gry.
4: Pewnie de pasjansa. Mnie też się śnił król.
1: A królowa nie?
4: Moja talia była bez królowej. Za to miała bardzo dużo waletów.
1: A w moich kartach przeważały królowe. Był ich w talii całe dziesiątki. Stawiałaś kiedyś pasjansa, Agatko?
4: Nie czułam takiej potrzeby. A pan dyrektorze?
1: Zawsze bałem się kart. W kartach ukryty jest nauk, może nawet jakiś narkotyk. Życie i bez kart jest niebezpieczne. A jak tylko zgłosi się pani Głośna, wprowadź ją natychmiast.
4: Proszę bardzo, ale herbaty nie podam. Ostatnio była taka opryskliwa.
1: Idę do siebie. Umowa przygotowana?
4: Oczywiście.
5: Chcesz otrzymać nagrodę? Dołącz do społeczności osób wspierających nasz kanał. Wspierający mają dostęp do około 200 dodatkowych nagrań, takich jak słuchowiska na podstawie utworów Płaski, Hrabala, Błuchakowa, Iwaszkiewicza, Różewicza, Wilda, Mrożka, Tołstoja, słuchowisk Przygody Dobrego Wojaka Szwejka, Anna Karenina, seriali Ręczna Robota, Malinówek, Okno na Świat. Studenci trzeciego wieku, słuchowisk na podstawie opowiadań Agaty Christie i wielu innych. Wystarczy wesprzeć nasz kanał kawą. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękujemy za wsparcie.
1: Witam serdecznie naszą drogą autorkę. Jak zdrowie, jak wena, jak zdrowie.
6: Jak zwykle, zwyżkuję. Herbaty proszę, z cytryną.
1: Pani Agatko, prosimy o herbatkę z cytrynką. A może pani napije się kawy?
6: Może być i kawa. Ale herbata też. Z cytryną. Blady pan.
1: To z przepracowania, szanowna pani. Wciąż jacyś interesanci. To nie takie wizyty jak szanownej pani, które są zaszczytem dla każdego wydawcy. Typy jakieś człowieka nachodzą margines, a każdego trzeba wysłuchać, z każdym porozmawiać.
6: Co pan powie?
1: No, nie tylko przychodzą ludzie, którzy sami piszą, ale także i tacy, co się innym wymknęli spod pióra.
6: Co pan powie?
1: Proszę.
7: Kawa dla pani.
1: Herbata też dla pani, z cytryną. Dziękujemy, Agatko. A tu jest, jeżeli pani pozwoli, umowa. Ostatni pasjans kapitana Kraty. Proszę łaskawie tu podpisać. O, i jeszcze tu.
6: A kiedy będzie książka?
1: Błyskawicznie. Wejdzie na ścieżkę szybkiego druku za rok.
6: Niemożliwe.
1: Ależ tak, czego nie robi się dla naszych autorów?
6: Niemożliwe, żeby tak długo. Daję pół roku.
1: Pół roku? Zlituj się pani.
6: Za pół roku ma być książka. Inaczej za nic nie odpowiadam.
1: Za nic? Czyli za swoje postaci?
6: Nie wiem, o czym pan mówi. No ale powiedzmy. Poniekąd. No więc to mamy uzgodnione. Teraz nakład.
1: 20 tysięcy.
6: Pan żartuje.
1: 30.
6: Wciąż pan żartuje.
1: To niech będzie 40.
6: Jeszcze mnie to śmieszy.
1: Chce pani, żebyśmy od razu dali nakład 50-tysięczny?
6: Nie, 100-tysięczny. 100 tysięcy to jest moja szczęśliwa cyfra. Kamień agat i szmaragd. Szczęśliwy dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, no czasem sobota. Szczęśliwa cyfra, 100 tysięcy. Gdzie podpisać?
1: Tu. I jeszcze tu. A nie mnie do grobu wpędzi.
6: Wszystko jest dla ludzi. No byle na krótko. No teraz możemy porozmawiać.
1: Oczywiście. A te sprawy zawodowe, gdyby nie one, konwersacja byłaby najprzyjemniejszym z zajęć.
6: Z nimi też jest przyjemna. Chciałam porozmawiać o następnej powieści. Tak? Widzi pan, panie dyrektorze, ja to już mam właściwie napisane. Postaci będą te same, ale każda z rodziny. Oleś ma kuzyna, strasznego oprycha. O. Do Cichego przyjechał szwagier recydywista. Aha. I Zuzie odnowił się były narzeczony, aha, niejaki Zapiór, który ma zwyczaj strzelać bez ostrzeżenia. O. Do kapitana Kraty odezwały się z zagranicy dzieci. Syn przemytnik i córka alkoholiczka. Aha. Zaś sam kapitan rzeczywiście zaniechał stawiania pasjansów, ale wpadł za to w naul gry w kości. Aha. Stąd nowa powieść będzie nosiła tytuł Kapitan Krata gra w kości. Objętość taka sama jak poprzednio i intryga nieco żywsza. Ale też bez przesady, bo i tak za dużo intryg w naszym życiu, więc...

Those who toasted in the bars of Madrid.

Refugees. Is this correct?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Konrad Baran i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Soft Cell. Do 1983 roku sława i niemal ciągłe zażywanie narkotyków negatywnie wpłynęły na duet. Mark Almond założył również grupę Mark and the Mambas, w której współpracował z Mattem Johnsonem z DD i przyszłą współpracowniczką Almonda Annie Hogan jako odnogę eksperymentów z dala od blasku reflektorów Soft Cell. Trzeci album Soft Cell, trafnie zatytułowany The Art of Falling Apart, znalazł się w pierwszej piątce brytyjskich list przebojów, ale single odniosły jedynie umiarkowany sukces. Pierwszy singiel, Where the Heart Is, dotarł zaledwie do 21 miejsca, podczas gdy podwójny singiel Numbers Barriers osiągnął szczyt na 25 miejscu. Numbers wzbudził również kontrowersje ze względu na odniesienia w utworze do zażywania narkotyków. We wrześniu 1983 roku duet wydał nowy singiel Soul Inside, który przywrócił im miejsce na liście 20 najlepszych przebojów w Wielkiej Brytanii, ale na początku 1984 roku duet polubownie podjął decyzję o zakończeniu działalności. W styczniu zagrali pożegnalny koncert w Hammersmith Palais, a w marcu wydali ostatni album zatytułowany This Last Night in Sodom, 12 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Drugi i ostatni singiel z albumu Down in the Subway, 24 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, ukazał się już w lutym 1984 roku. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1982 Non-Stop Ecstatic Dancing. Oto utwory składające się na album. Memorabilia, Where Did Our Love Go? What? A Man Could Get Lost? Chips on My Shoulder? Sex Dwarf? Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Konrad Baran.